No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram, że

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: Na dobry początek weekendu, na dobry początek piątku, Dub Dogs i my od razu też wjeżdżamy z tematem, no bo na dzień dobry trzeba się obudzić.
1: Kochani, można zarabiać nawet 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
2: Gdzie?
1: I poszukiwani są specjaliści, bo podobno ich nie ma. Brakuje mega ludzi od FMCG.
0: Aha.
1: To chodzi o producenci żywności, szukają napojów innych innych codziennego użytku produktów.
0: Okej.
3: Ale znasz kogoś takiego?
1: No właśnie nie znam.
0: Ja też nie znam.
3: A. No właśnie, to dlatego brakuje specjalistów.
1: Chyba tak.
4: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: No i to jest fajny nowy numer od Swedish House Mafia i Lick a Leaf RMF Max. O tej porze powtarzamy wasz ulubiony radiowy serial o miłości. Kto wczoraj przegapił odcinek, bardzo proszę, można sobie powtórzyć.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Jessica i Patryk biorą udział w miłosnym quizie wiedzy. Pytanie jest, kim był Henryk Sienkiewicz?
0: No coś kojarzę. To jest skrzyżowanie koło mojego domu. No to on chyba, nie wiem, wynalazł tę ulicę czy coś?
1: Nie sądziliśmy, że w tym pytaniu można się pogubić, ale czy nasza para znalazła się właśnie na miłosnym zakręcie?
3: Szczerze? Zabujałem się w niej od razu. Ja serio, ja kocham takie inteligencyjne kobitki, nie?
1: Kochani, to będzie prawdziwy potop.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale Banger, Junior Caldera, Sofia Lis-Bextor, Filip Zbigniew Kliwer, Mateusz Marek, Karolina Kowalska, wstawaj nieudana, kochani, ale to są bangery przy okazji.
1: I mamy dla was też najfajniejsze informacje, ciekawostki od samego rana. Podobno jednak Polacy dalej w większości jedzą mięso.
0: Niemożliwe.
1: 85% badanych się przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu. No i gdzie jest ta wege-rewolucja, się pytamy?
2: Nie, no ona jest, tylko po prostu trzeba teraz jeszcze wprowadzić mięso zero, no.

0: Jesteśmy tutaj dla was z hitami na maksa. To są wakacje. RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Sytuacja w Polsce się zmieni, będzie mnóstwo lekarzy.
3: O, czekamy na nich, bo mi kolano boli.
2: Tak, bo są już wyniki rekrutacji do szkół średnich i na studia. Okazuje się, że hitem są oczywiście klasy Bjorkem, no i studia medyczne.
3: Matko jedyno, czy oni nie wiedzą, że później muszą pracować 2000 godzin tygodniowo?
2: Biedni. No nie, to jest tak, że jeden się uczy, a reszta będzie zarządzać sorem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: 14 minut po godzinie 6. Dla tych, co na budowie, dla tych, co w taksówce, dla tych, co dopiero wstali. RMF Max ma hity absolutnie dla każdego, więc dobrze, że jesteście ze Wstawaj, Nie Udawaj. Dobrze, że z nami wstajecie, dobrze, że z nami nabieracie energię na cały absolutnie dzień.
1: No a przepraszam, a gdzie była dedykacja dla tych, którzy są w długiej trasie na wakacje? Halo?
0: I dla tych, co na morzu również.
1: No właśnie, słuchajcie, jak jedziecie gdzieś daleko, teraz to będzie o was. I co więcej, jak macie za oknami piękne widoki, okazuje się, że ponad połowa kierowców wybiera tą dłuższą trasę, jeśli ona prowadzi przez piękną okolicę, przez atrakcyjne widoki. Mm-hmm. Drodzy państwo, co więcej, okazuje się, że krajobraz może zwiększać przyjemność w ogóle z podróżowania, czyli jak sobie wybierzemy piękną drogę nad morze na przykład, to te kilka długich godzin może być naprawdę bardzo przyjemną podróżą.
0: Tak, jasne, bo przecież to jest zawsze wspólna decyzja, prawda?
1: Wspólna.
2: No to ja mam taką propozycję. Jedź się do pracy 1,5 godziny dzisiaj.
1: No.
2: No i zróbcie sobie przystanek, a szefowi powiedzcie, że po prostu, wiesz, ładnie było po drodze.
3: 嘛 ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
10: Spodziewałam się,
7: powiedziałam,
10: że dzisiaj to jest
7: taki raz,
10: jak
7: wyszło. Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
13: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
14: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
15: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
20: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
21: To Lego Pikachu!
20: Nie.
21: Jak to?
20: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
21: Tak!
0: Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato. Na maksa.
23: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Gramy po polsku, bo umimy. Sobel Francis kochasz 26 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my przyglądamy internet, żebyście mieli ciekawochę i bekę na cały dzień. I słuchajcie, ostatnio wiemy, że chodzicie po knajpach. No to słuchajcie, w warszawskiej knajpie była drama, bo rodzinka zjadła, było fajnie, no. Zapłaciła, ale okazało się, że zapłaciła uszkodzonym banknotem. No i się zrobił nieprzyjemny kwas.
0: Nie, no najgorzej.
3: Ale to wiecie, no zawsze można nie zauważyć. Zwłaszcza jak idziesz do restauracji właśnie z całą rodzinką i musisz wziąć ze sobą już naprawdę do tej knajpy po prostu walizkę pieniędzy.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF
3: Max. To nie są tanie rzeczy, no.

0: ale skład. Lepsze niż na niejednym jogurcie. Bibi Rexa, David Guetta, Filip Kliber, Mateusz Marek, Karolina Kowalska. To jest Wstawaj, nie udawaj, kochani.
1: Mam nadzieję, że się udało. A teraz słuchajcie, ponieważ jest 6:36, no to coś takiego, żeby się rozruszać, troszkę intelektualnie wystartować ten dzień, czyli zabawa.
2: Zabawa. Zabawa. No i pytamy was, taka prosta zabawa, żebyście dokończyli, prosimy was, żebyście dokończyli zdanie. Piątek jest 10 na 10, bo mega proste. Napiszcie nam, co ale fajnego się dzisiaj u was dzieje.
1: Piątek jest 10 na 10, bo
2: Czekamy
1: na jakieś frykasy.
0: Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
1: No, do wygrania są oczywiście gadżeciki i parasole.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: roku wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
2: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5. Już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
4: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
3: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Ale to kręci ta J-Lo, Ain't Your Mama. RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: To był Papa Matełko, moi drodzy. I to jest RMF Max. Pytamy was dzisiaj o to, przypominamy, wszyscy sobie tak organizujemy myśli o poranku, dlaczego piątek jest 10 na 10, słuchajcie.
4: Na przykład Klaudia nam nagrała głosówkę.
5: Bo jest o 10 stopni mniej nareszcie.
4: No, Klaudia, oczywiście, że tak w końcu można odetchnąć. Ale Tomasz też ma dla nas propozycję.
6: Bo na kolację mam fish and chips.
7: No stary, mam nadzieję, że jeszcze masz tam jeszcze wolne miejsce przy stole, bo...
4: Czyli dobrze, bo będzie nas trójka.
8: Kończą łatać dziury na drodze.
7: Kończą, ale nie zrobili. Tylko jest przerwa na weekend.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Można pisać dalej.
9: Piątek.
10: Piątek.
4: Jak sami słyszycie, to jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Piątek.

0: Budzimy was od samego rana najlepszym towarzystwem. Rihanna w RMF Max, 5 minut przed 7.
1: Piątek jest 10 na 10,
2: Można jeszcze wysłać teraz głosówki na Messengerze RMF Max, bo fajne piszecie, zróbmy taki katalog fajnych rzeczy z piątku.
1: Bo jesteście najlepsi, a wiadomo, że skoro piątek jest najlepszy, wy jesteście najlepsi. To jest najlepsze połączenie. Głosówka na Messenger RMF Max, a za chwilę flash o 7.
3: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Parząca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
7: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
10: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Świeże i stracone informacje tylko u nas, tylko w RMF Max. Czas na flash. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. Południe i południowy wschód kraju jeszcze z alertami przed możliwymi burzami. Ostrzeżenia mają obowiązywać do 10:00 w ciągu dnia. No, raczej powinno być już spokojniej. Dziś mamy lekki spadek wartości na termometrach max do 24 stopni. Od wczoraj w związku z gwałtownymi burzami strażacy odnotowali ponad 1200 zgłoszeń. Najwięcej z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najczęściej usuwano powalone drzewa i uszkodzone dachy.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Ceny paliw wciąż sprawiają o ból głowy, a rząd zwleka z decyzją o powrocie do pakietu CPN. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa wygasły z końcem czerwca. Według ekspertów takie odwlekanie decyzji może grozić szybkim wzrostem inflacji.
6: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
5: To główny ekonomista Wielobanku dr Piotr Arak. Do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem uważajcie na oszustów, którzy wymyślili sobie nowy sposób, by oskubać nas z pieniędzy. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega przed oszustwami na bilet koncertowy. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale, a także podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedażowe. No wiadomo, cena jest niezwykle atrakcyjna, ale nie dajcie się naciąć. Podejrzane strony internetowe należy zgłaszać do CERT Polska, czyli działającego w NASK zespołu reagowania na incydenty w sieci. No i na koniec jeszcze dostaliśmy właśnie sygnał z dróg. Są utrudnienia na krajowej 61 na Mazowszu. To jest odcinek Serock-Pułtusk w miejscowości Strzyże. Doszło do zdarzenia pojazdu ciężarowego i dwóch pojazdów osobowych. Droga jest zablokowana. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. A flash sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zwycięski pojedynek stoczyła Jagiellonia Białystok, która 2-1 pokonała szkockie Rangers FC, autorem dwóch goli Kajetan Schmidt. Jedynego gola strzelił Lech Poznań. Starcie z mistrzem Wysp Owczych Co Klaksvik zakończyło się wynikiem 1-0 w Miszkolcu. GKS Katowice natomiast przegrał z izraelskim Hapoelem Tel Awiw 0-2. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów, no bo Iga Świątek jest już w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Nasza tenisistka w Rogers Cup pokonała Szwajcarkę Victorię Golubic 6-2, 6-1. Trochę odpoczniemy sobie od tych upałów. Dwa dni z temperaturą poniżej 30, dziś na termometrach w Trójmieście 21 stopni. Do 22 kresek zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, 24 to Katowice, Kraków, Rzeszów i do 25 w Warszawie. Natomiast w ciągu dnia może się trochę chmurzyć, ale będą też słoneczne akcenty. No a na zachodzie kraju najwięcej słońca. Jeszcze o poranku alerty przed burzami na południu i południowym wschodzie Polski.
7: Jeżeli macie pranie na zewnątrz, to dzisiaj już jest ten dzień, żeby je w końcu ściągnąć, bo już bardziej nie wyschnie, a może jeszcze przy okazji bardziej się zmoczyć. Tak?
8: A może chce się ochłodzić na przykład. Pytał je ktoś to pranie?
7: No, dokładnie. No właśnie. Nikt jeszcze nie pytał prania o to, co ma dzisiaj do roboty.
8: Dzień dobry!
7: Dzień dobry. Filip Kliber.
8: Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
7: Daj.

0: Dla wszystkich odpoczywających na złotych piaskach i na złotych łóżkach nadal Gold w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jest 9 minut po godzinie 7, a prawie 4000 złotych. Prawie 4000. Tyle właśnie wyda przeciętna czteroosobowa rodzina, która pojedzie sobie na tygodniowe wakacje nad Bałtyk.
4: Ale to do tego trzeba jeszcze doliczyć jedzenie, za które wychodzi średnio 1500 zł.
0: No to do tego, ale trzeba jeszcze jakiś transport doliczyć, pewnie też 1500 zł.
3: No tak, ale nad Bałtykiem można zaoszczędzić na przykład na kremie z filtrem, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Czyli 4 koła plus 1,5 koła plus 1,5 koła plus trzeba jeszcze coś kupić przed wyjazdem.
0: Tak, 4 na oko.
4: To około 4 na pewno, no.
3: Ale też jak pojedziecie z psem, to w restauracji jest woda za darmo, nie? Trzeba tylko zaszczekać.
0: Jest Dawid Podsiadło dla wszystkich, nie tylko tych nad morzem.

0: co to tak fajnie gra? To jest inna i morenito. RMF Max o poranku.
1: My trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o internet, ale w tym przypadku trzymamy rękę na dziobie, ponieważ okazuje się, że na polskich łąkach jest wielkie pakowanie i znak końca lata.
2: O nie!
1: Bociany przygotowują się do odlotu do ciepłych krajów. Tym razem, jak się okazuje, wcześniej dużo niż zazwyczaj.
2: Ja myślę, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków po tym, co się ostatnio u nas działo. Bociany po prostu się pakują i odlatują, ale do, wiecie, zimnych krajów.
0: Bocianom się po prostu kompas z zegarem pomieszał.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lato zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę olejów w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis wątarski. Włocławek Toruńska 169.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
10: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje.

0: wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiszańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
6: I po reklamie.

0: to jest piątek, to jest mrozu, to jest złoto, 29 po siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Hej, Zakopane, teraz pozdrawiamy na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Słuchajcie, stanęły pojdła dla koni.
0: O, ale super, to jest super informacja.
2: No, tylko że okazuje się, że całkiem przypadkiem przypominają one osiedle domków jednorodzinnych. dla koni.
0: Co?
2: No, deweloper wziął i sobie postawił samowolkę budowlaną, ale powiedział, że to są pojdła dla koni. Sąd kazał, teraz już się doczepił do tego sąd, no, i powiedział, że trzeba to będzie rozebrać. No, przepraszam pana.
3: Hej. Na pewno najpierw postawili kran, potem do tego dobudowali łazienkę, no i co, tak będzie głupia sama stała łazienka, nie?
0: No tak, no wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Może sąd nie wiedział, że dzisiejsze konie piją tylko wodę z jacuzzi, nie wiem.

0: Jak to słyszeliście w tym numerze? Piątek u nas jest na pełnej papi. Sorry, papi, jest 7:38, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. A wiadomo, jak jest weekend, jak jest piątek, jak są wakacje.
1: Hej, wesele!
0: To jest hej, wesele.
2: No i jasne, potrzebujemy tak. Naszej najlepszej ekipy, czyli was, słuchajcie, zbierzmy taki katalog najlepszych zagajek do ludzi na weselu.
1: No jak to jest podejść? Zawsze trudna sprawa, prawda? Że prawda. Jesteś na weselu, prawie nikogo nie znasz, no i jak tu zagadać do tych ludzi przy stole?
2: No wiadomo, no.
0: Zespół to dzisiaj dobrze, nie? Zespół dzisiaj dobrze.
1: A ty wy od pana młodego, czy od pani młodej?
2: A byliście już przy wielkim stole, czy jeszcze nie?
0: Jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywałeś nam głosówki, to koniecznie ją teraz nagraj, zobacz, jakie to jest proste i nagraj nam w tej głosówce, jak do kogoś zagadać na weselu.
1: No właśnie, bo jak się denerwujesz, to my ci pomożemy, jak to zrobić, żeby się jutro albo jeszcze nawet dzisiaj na tym weselu odnaleźć.
2: To się przyda ludziom, to się przyda.
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie 1,79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 1,79 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
9: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
10: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
14: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Barbs i kawałek Better Times. A, ciężki kawałek do pierwszego tańca mimo wszystko.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No chyba, że para poznała się na festiwalu.
4: Znaczy, to tak.
5: EDM-owym.
0: Ekipa, jesteście najlepsi, ponieważ podsyłacie nam propozycje, jak można zagadać na weselu. My dzisiaj taki temat rozkminiamy, no bo tak, miesiąc na R, tak, bo jest sierpień. Tak. Jest z R.
3: SR.
0: Do tego jest piątek, więc wiadomo, sezon weselny się zaczyna, więc my też go zaczynamy. I mamy na przykład propozycję, jak zagadać na weselu.
5: Podbijasz, oczywiście mówisz, widziałeś ciotkę Bożenkę, jak się odwaliła?
0: No bo na pewno jakaś ciotka Bożenka będzie, prawda?
3: No będzie, na pewno nie jedna. Damian do nas napisał, że zasada ISO obowiązuje, czyli... No ISO. Ze mną nie zatańczysz?
0: Ze mną
3: nie zatańczysz? Z wujkiem nie zatańczysz?
0: A Paulina, co nam nagrała?
6: To co? Byle do tortu i można jechać.
0: Byle był nie za słodki.
7: Ale tego jedzenia to mało zamówili, nie?
5: O, już się otwierasz temat.
0: No i dokładnie, i macie propozycję.
3: Mało, ale do domu będzie jeszcze można zabrać. Możecie nagrywać się na Messengerze RMF Max. Jak od czego zacząć gadkę na weselu, przy stole, albo i nie tylko. Na pewno komuś z was pomożemy przed jutrzejszym weselem.
5: To się przyda ludziom.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Jest 5 minut do godziny 8. My cały czas mamy propozycję, jak zagadać na weselu.
1: O, patrz, jak wszyscy sztywno siedzą, no.
2: Szwagier, ale na twoim weselu to się dopiero działo, nie?
0: Jest rozmowa?
3: To jest rozmowa, no i jest rozwiązanie. Jak ktoś idzie na wesele, już macie ściągawkę z tego, jak zagadać do innych przy stole.
0: To dzięki RMF Max. Max. A już za chwilę Flash, sport i pogoda. I też w RMF Max.
4: Reklama. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory U Kowala.pl.
10: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: I po reklamie.

0: skrętka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak wypad na festiwal.
3: Tak brzmi lato na maksa. RMF
4: Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Jest 8 w RMF Max, jest garść najświeższych informacji, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. No i zaczynamy niestety od raportu z dróg. Krajowa 15 w Wielkopolsce po wypadku zakorkowana. To jest odcinek Krotoszyn-Jarocin w miejscowości Nowa Obra. Osobówka wjechała w drzewo, są ranni. W tej chwili otrzymaliśmy sygnał o tym, że wprowadzono ruch wahadłowy. I to nie koniec. Na S1 w Śląskiem w Bielsku-Białej samochód uderzył w barierę. Zablokowany jest pas w kierunku Cieszyna. A w korku utknęli też kierowcy korzystający z Krajowej 20 w Pomorskiem. Chodzi o odcinek Miastko, Biały Bór w miejscowości Węglewo. Zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Białego Boru.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Dania idzie na wojnę ze sztuczną inteligencją. Tamtejszy rząd chce, by uczniowie myśleli samodzielnie. Dlatego ci ze szkół średnich zadania pisemne będą musieli obronić ustnie. I na tym nie koniec, bo w planach jest także kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach. A zmiany zaczną obowiązywać tam od nowego roku szkolnego. Polska łapie oddech przed kolejną falą upałów. Dziś mamy szansę na relaks, bo na termometrach max do 24-25 stopni w całym kraju w ciągu dnia. No, gorąc ma wrócić tuż po weekendzie, a ukrop wciąż męczy Francję. Dziś temperatura ma przekroczyć 36 stopni w rejonie granicy z Hiszpanią, a w przyszłym tygodniu 40 stopni w Paryżu.
6: Synoptycy z Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France ostrzegają, że upały we Francji mogą trwać aż do końca września, choć oczywiście nie wiadomo, jak wiele razy jeszcze temperatura w Paryżu i innych regionach kraju przekroczy 40 stopni.
5: Marek Gładysz. Zanim o sporcie jeszcze wiadomości dla fanów borówki amerykańskiej. Słuchajcie, trzeba się spieszyć, bo ten zdrowy owoc wkrótce kończy sezon. Namieszała pogoda. Upały i susza zdecydowanie nie służą.
7: Na pewno jest mniej owoców, ale za to są większe. No ale sezon się szybciej skończy.
5: Mówiła nam Ewa Filipiak, plantatorka z regionu konińskiego. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. No i na otwarcie podsumowanie piłkarskiego wieczoru. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok pokonała u siebie 2-1 Glasgow Rangers. No i piękny popis Kajetana Szmyta, który zdobył dwie bramki.
8: To jest mój pierwszy dublet tak naprawdę na seniorskim poziomie, bo to nie Ekstraklasa, europejskie puchary, więc nawet jeszcze lepiej.
5: Mówił Kajetan Szmyt i skromne zwycięstwo Lecha Poznanie. Starcie z Klaksvikiem zakończyło się wynikiem 1-0. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji bezbramkowy remis Rakowa Częstochowa ze szwedzkim Hammarby oraz przegrana GKS-u Katowice z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że upał postanowił wziąć krótki urlop. Zła, że wraca tuż po weekendzie wypoczęty i z nową energią. Natomiast dziś będziemy mieli całkiem przyzwoite wartości. Tak maksymalnie okolice 21 stopni nad morzem, do 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 to Poznań, 24 Katowice, Kraków, Rzeszów i 25 najwięcej w Warszawie. Jest opcja na liczne rozpogodzenia, najwięcej słońca na zachodzie kraju, a na południu może się trochę chmurzyć.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Matsuoka, dealer marki Omoda. Włocławek, ulica Toruńska 121.
9: 3 minuty po godzinie 8, a ja już się zastanawiam, czy ja będę musiał dzisiaj ściągać farelkę z Pawlacza.
10: No bo... to jest bardzo dobra myśl, bo to już jest trochę mróz.
11: Ważne, niech się dzień chmurzy, a nie wy, mordeczki kochane.
9: Filip Kliber,
10: Karola Kowalska,
9: Mateusz Marek.
10: Wstawaj, nie udawaj.
9: Buongiorno.
10: 4 po 8.
4: Non

0: o każdej porze. Timberg albo Avicii. Co kto woli? Sick Bromance na 10 po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I zmieniliśmy kompletnie sposób planowania wakacji. Takie ciekawostki mamy dla was od rana w RMF Max, żebyście mieli beczkę i fajne informacje. Teraz wszyscy planują wakacje, oglądając rolki, albo wpisując polecenia w czata w AI-a. Okay. Tak się planuje wakacje.
3: No
2: tak
3: jedziemy.
0: Okay. Jedziemy, no.
3: No czyli pół roku scrollujemy sobie w telefonach, żeby zaplanować wakacje.
2: Tak.
3: A jak już jesteśmy na wakacjach, tak, to scrollujemy, żeby co? No chyba zaplanować już kolejne,
2: no
3: nie?
2: Tak.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Idę zobaczyć, co tam fajnego na wakacje.
0: Wpisz, Mielno.
2: How to do in Mielno.

0: ten numer brzmi jak coś bardzo ważnego. No i dobrze się składa, bo to jest bardzo ważny poranek w RMF Max. Alan Walker i Ava Max za nami, a to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: I same ważne informacje, bo wiemy, że akurat paliwo to jest ważna informacja, a jak się okazuje, nie o cenach będziemy teraz mówić, tylko o Skolimie, bo on podczas live'a na TikToku zdradził, że ta stacja, którą on tam postawił sobie, tak, to kosztowała 4 miliony złotych, a w planach już ma też kilka innych punktów, nie?
2: Ale to, słuchajcie, to jest taka stacja, gdzie tam kupisz koszuleczkę, płytę, zapamiętasz Skolima. To jest nie tylko stacja, to jest normalnie billboard ze sklepem i paliwem, co nie skupu, no.
0: No i to jest ta jedna stacja, gdzie paliwo to jest coś, na co wydajesz absolutnie najmniej.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Matsuoka, dealer marki Omoda. Włocławek, ulica Toruńska 121.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
2: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
1: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Magia opa-

0: marchew młoda tylko 1,49 zł za kilogram, a arbuz ze skrzyni jedynie 1,49 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Lekar i RMF Max o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i hej, no i są już goście najważniejsze.
4: Cześć, tu Kajra.
5: Cześć, tu Sławomir.
3: Słuchajcie, my rozkminiamy codziennie, co Polacy jedzą w pracy. Jest wielkie pytanie o śniadanie i walimy prosto z mostu. Co mieliście dzisiaj na śniadanie?
5: No, ja jeszcze nic nie zjadłem, ale chciałbym zjeść kajrę.
3: Bo wow. Już ją posmarowałeś chleb, czy co?
4: Ja wam powiem, że ja zawsze, jak jesteśmy w domu, to mam ten przywilej, że moim pierwszym takim posiłkiem jest poranna przepyszna kawusia, którą mocno przynosi do łóżka.
3: Myślałem, że odpowiesz, że pierwszy posiłek jest z tobą.
4: Ale ty, oczywiście z tobą na tacy.
5: Ale słodycze są dopiero po 12.
3: Jezu, jak tu się zrobiło słodko.
0: Słodki.
3: Fajnie, bardzo. Ale przede wszystkim pomogliście wszystkim Polakom teraz, którzy słuchają RMF Max, bo jeżeli zastanawiają się, co można zjeść na śniadanie, to można zjeść albo kajra, albo Sławomira. No.
0: Powinniście takie baterki wypuścić.
3: Tak. O, fajnie.
4: Dokładnie tak.
0: Co tam, a co tam nowego u was? I nowy numer do usłyszenia?
5: Przede wszystkim uno momento.

0: No a w tym temacie Sławomira, to niech was zagrzeje o poranku jego evergreen Miłość w Zakopanem latem.
1: Nie ma piątku bez Sławomira.

0: U nas o wszystkich numerach mówimy jedno, że są nice. Lumix i Self-Aware, 8:38 w RMF Max.
1: No i tam jest prawda, słuchajcie. Nice też okazał się jeden z barów mlecznych w Gdańsku, który odwiedził Książulo. No i tam powiedział, że pyszny schabowy, że pyszna zupa szczawiowa, że pyszne naleśniki. Tylko problem jest teraz taki, że ten bar mleczny, do którego normalnie sobie chodzili mieszkańcy Gdańska, mieszkańcy okolicznych osiedli, no to teraz przeżywa absolutne oblężenie i tam są kolejki na kilka godzin stania.
2: No tak, no bo już nie jest dobrym miejscem z jedzeniem, tylko miejscówką z Instagrama. A zupa szczawiowa została maczą wakacji 2026.
0: Na wynos poproszę.
1: Ja nie lubię. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: Szeroki wybór, pełny smak?
16: Tak,
15: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
17: I po reklamie.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: No i popatrzcie, dopiero co Euro 2012 było, dopiero co te stadiony budowali, a to już 11 minut do 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, sytuacja jest taka, że wiemy, że czekacie. My też czekamy, też się nie możemy doczekać. Proszę się wygodnie rozsiąść, dać głośniej, bo zaczynamy. Przed nami kolejny odcinek waszego ulubionego wakacyjnego serialu.
4: Pierwszy radiowy serial o miłości.
5: Miłość jest krótkowzroczna.
4: Pablo i Julia zdecydowali, że będą razem i szybko nadszedł wyjątkowy moment. Świętują swoją pierwszą tygodnicę. Równo 5 dni od startu eksperymentu. Wysyłamy ich w pierwszą wspólną podróż do Lorette Del Mar.
3: O jeez, kocham Tajlandię! Papi, a jakieś kwiaty na tę rocznicę to dostanę?
6: Nie no, Kicia, kebaba ci wziąłem, bo kwiatka przecież nie zjesz, nie? Czy ty jesteś tą wegetata... Ty trawę jesz?
3: Pablo, tyle ze sobą jesteśmy i ty tego nie wiesz? Przecież ja jestem na keto!
6: To ty jesz te kebaby w końcu, czy nic z tego nie będzie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
7: To jest nowość w RMF Max.

0: A najlepszej ekipy RMF Max, najlepsze hity Kygo i Selena Gomez.
1: A teraz ważna sprawa. Szukamy domu dla 15 tysięcy złotych. To jest nasza zabawa Casa de Palma, w której szukamy kasa, czyli domu, dla takiej kwoty.
2: Nie bądź obojętny. Możesz przygarnąć ją już dzisiaj.
0: Posłuchaj, jak sobie cichutko płacze w kącie.
2: Osiemnaście, 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych.
0: Ja się pogubiłem,
2: na ciebie.
0: Ile?
1: To jest 15 tysięcy złotych. I żeby dać sobie szansę na przygarnięcie ich, wyślij SMS o treści MAX na 7327.
2: Albo wejdź na rmfmax.pl i zdobądź swoją szansę. No i daj ten dom 15 tysiącom złotych.
1: Ostatnio wygrały nawet dwie osoby te 15 koła, no.
0: Naprawdę, ono płacze.
1: Yes. Ludzie, wygrajcie te pieniądze dzisiaj. Wygrajcie je, no.
3: Wyślij Max na 7327.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 tysięcy.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyle we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyle.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Włocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1 plus 1 gratis.

0: gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
7: Dziewiąta, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max, Włocławek. Rozbity gang narkotykowy i 6 osób w rękach funkcjonariuszy to efekty działań policji i Straży Granicznej w 5 województwach. Na czym polegała działalność rozbitej grupy?
8: Zajmowała się zarówno handlem narkotykami, jak i ich przemytem na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe dla sprawy były materiały dowodowe z Holandii. Niemal rok temu w jednym z samochodów służby ujawniły 50 kg kokainy. Była ukryta w specjalnie wykonanych schowkach i tamta sprawa została powiązana z polskim gangiem. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, pozostała piątka trafiła do aresztu.
7: Tyle, Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Włocławek.
7: A teraz zaglądamy na drogi w mieście i okolicach, bo we Fleszu po dziewiątej szybki raport drogowy. Te krajowe i wojewódzkie przejezdne w mieście też bez większych korków, zatorów i utrudnień. Warto jednak przypomnieć, że do niedzieli do godziny 6 rano zamknięta dla ruchu samochodowego jest ulica Piwna na odcinku od wjazdu do parkingu Riverside Hotel do ulicy Fabrycznej. A drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Aura będzie kierowcom sprzyjać. Dziś widoczność znakomita, słonecznie i sucho na drogach. W takich dobrych warunkach niektórzy z nas tracą głowę za kółkiem. Policja apeluje o nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. A więcej o samej pogodzie zaraz po Fleszu. Lore, Strachy na Lachy, a także Happy Set. Te zespoły wystąpią we Włocławku już 29 sierpnia. Będzie to wielki finał tegorocznej odsłony letnich brzmień, zapowiada Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar.
9: Kończymy lato mocnym muzycznym akcentem. Tegoroczny finał letnich brzmień będzie prawdziwą gratką dla miłośników polskiej muzyki alternatywnej i rockowej. Na scenie wystąpią trzy wyjątkowe zespoły, które od lat cieszą się ogromną popularnością i wiernym gronem fanów.
7: Dodajmy, że finał letnich brzmień zostanie zorganizowany na Starym Rynku. Początek imprezy o godzinie 17:30.
10: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: O taki początek weekendu walczyliśmy. Dla takiego weekendu warto wysiedzieć w robocie jeszcze te kilka godzin. Dziś ma być słonecznie i ciepło, na termometrach maksymalnie do 26 stopni, czyli w końcu lato w formie, jaką doskonale znamy z poprzednich lat. Do tego za klimatyzację będzie dziś robił wiatr, który szczególnie po południu może powiać mocniej z północnego zachodu. Zachmurzenie dziś niewielkie, jeśli w ogóle. Nie ma żadnego zagrożenia deszczem, także parasole nie będą Wam potrzebne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
10: RMF Max. Hity na maksa.
12: I piątek, piąteczek, piątunio. Rozpoczynamy weekend, co prawda deszczowo, ale hej, przecież dopiero co był upał, a teraz jest zimno, hej.
13: Hej, ale jest też dobra zabawa na... Na TikToku, już tam jesteśmy. Cześć.
12: Słuchajcie, zacznijcie ten dzień od przerwy. Wbijcie teraz jeszcze na chwilę na TikToka, muzyczka gra, to się wszystko z sobą łączy. A my dziękujemy. Filip Kliber,
13: Karola Kowalska,
12: Mateusz Marek.
13: Dobrego piątku, pa!
14: Wpadaj na TikToka.

0: Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max po dziewiątej. Ja dzisiaj jadąc do pracy słuchałam naszej porankowej ekipy i naprawdę bawiłam się wspaniale, w związku z tym humor gituwa. I mam nadzieję, że u was również. To już jest piątek. Za chwilę odpalamy weekend w RMF Max, ale zanim to się wydarzy, to hej, same dobre rzeczy słuchajcie dzisiaj. Będą muzyczne perełki, będą konkursy z nagrodami, no i Casa de Palma. Jeszcze jest szansa na 15 tysięcy złotych przed weekendem, prosto od RMF Max, więc bądźcie blisko. Justyna Borycka po tej stronie, to jest Lato na Maxa, cześć! RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ten maluch, skąd się tu wziął?
10: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
9: Możemy go zobaczyć?
10: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
9: Chcę zobaczyć wszystko!
10: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
11: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%.

0: 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: I po reklamie. Jak długi dzień pełen słońca.
4: Jak gofry z bitą śmietaną.
2: Jak

89 i 2 FM. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Dokładnie tak powinny brzmieć wakacje. Nelly Furtado i Promiscuous w RMF Max. Dobrze bujamy przed kolejnym wakacyjnym weekendem, a i nad wodę, słuchajcie, można się bujnąć do Chorwacji. Tylko tej trochę bliższej, takiej made in Małopolska. Zalew Chorwacja w Jurkowie, tam jutro startuje trzecia edycja roadshow Moda na wodę, made in Małopolska. No i oczywiście, że RMF Max będzie na miejscu, bo my zawsze jesteśmy tam, gdzie coś dobrego, coś fajnego się dzieje. No i jutro oczywiście mnóstwo atrakcji, wodne spa, wodne sporty, wodne atrakcje dla dzieci też się pojawią. A jak bywa na tych eventach, no to możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max, to już przecież trzecia edycja. No i oczywiście, że warto przyjechać, bo sprawdziłam pogodę w Jurkowie. Słuchajcie, na jutro 22 stopnie, słońce i woda. Czyli idealnie, bo poleżeć można, nawet pograć w badmintona, a przy okazji nie upiec się jak w piekarniku. No brzmi jak doskonały wakacyjny weekend, więc zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegóły i jutro widzimy się nad zalewem Chorwacja.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie. Ja się

0: Aoki, Jennifer Lopez dają znać, że u nich wszystko dobrze. Everything's fine w RMF Max. No bo jak ma nie być dobrze, jak jest piątek? I dzisiaj znów zatrzęsą się palmy. I być może prosto z kokosa na twoje konto wpadnie 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Super, że słyszymy się akurat teraz. Być może gdzieś nad wodą, a być może w pracy. Bo to jest moment, żeby chwycić jednak za telefon. I wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Właśnie teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 600 razy mnożę twoje zgłoszenie. A to dużo większe szanse na wejście do finału. A, no i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Szczęśliwy numerek. Jeśli w twoim numerze telefonu znajduje się siódemka, przynajmniej jedna, to twój SMS pomnożymy 1200 razy. No brzmi jak naprawdę dobra opcja, także szybko przypomnij sobie numer telefonu, swój własny. Ja wiem, że do siebie nie dzwonisz, ale jednak czasem się komuś go podaje. No i ślij hasło MAX na 7327. 15 koła i mnóstwo fantastycznych nagród. Dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
1: Reklama. Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworski Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
9: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
8: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
10: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Mamo! Jak jest łopatka po meksykańsku?
15: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
16: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie. podwórku,
20: na imprezę,
21: na koncert.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
24: O taki początek weekendu walczyliśmy. Dla takiego weekendu warto wysiedzieć w robocie jeszcze te kilka godzin. Dziś ma być słonecznie i ciepło, na termometrach maksymalnie do 26 stopni, czyli w końcu lato w formie, jaką doskonale znamy z poprzednich lat. Do tego za klimatyzację będzie dziś robił wiatr, który szczególnie po południu może powiać mocniej z północnego zachodu. Zachmurzenie dziś niewielkie, jeśli w ogóle. Nie ma żadnego zagrożenia deszczem, także parasole nie będą Wam potrzebne.
22: RMF Max.
23: RMF Max Włocławek.

0: Przyjemny, bardzo chillowy klimat robi Taylor Swift o tej porze w RMF Max. To jest lato na maksa, a ja się zastanawiam, na jakie zakupy dzisiaj po pracy pojechać i co jeść o tej porze w lato. No bo wiecie, sezon na różne rzeczy to się szybko zaczyna i szybko się kończy. Ostatnio na Bobie trochę się zawiodłam. Już nie jest to tak chrupiące i soczyste jak jeszcze parę tygodni temu. Fasolka szparagowa też tam więcej tych takich frędzli z niej zostaje. No to co teraz kupujecie? Co jest teraz najpyszniejsze? W co warto na targach inwestować i co warto teraz jeść? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Może wspólnie jakąś taką listę zakupów przedweekendowych sobie zrobimy. Messenger RMF Max. Czekam na wasze głosówki.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
5: W

0: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Marek Mikulski, minęła 10, zaczynamy Flash w RMF Max, Włocławek. Jeśli wybieracie się dzisiaj w trasę samochodem, to uważajcie, policjanci z całego kraju organizują dziś dodatkowe kontrole prędkości na drogach. To część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia. Gdzie możecie się spodziewać dodatkowych patroli?
2: Przede wszystkim przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów. Jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
1: Informował Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Włocławek.
1: Przed południem jeszcze szybki rzut oka na drogi w mieście i okolicach. Dużo aut na ulicy Wienieckiej, tam możecie nawet na chwilę przystanąć w korku. Na brak ruchu nie może też narzekać ulica Polskiej Organizacji Wojskowej, na którą przekierowano ruch z zamkniętej niedawno ulicy Kościuszki, a na drogach wojewódzkich i krajowych bez większych utrudnień. Armia wciąż nie ustaje w wysiłkach, by pozyskać nowych rekrutów, dlatego dziś zaglądamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku. O tym, dlaczego warto wstąpić do wojska, powiedział nam major Damian Grabski. Posłuchajcie.
3: Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa to 27-dniowe szkolenie, nowe kwalifikacje, cenne doświadczenie i szansa na rozpoczęcie kariery w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniamy wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.
1: Warto pamiętać, że wojsko oferuje kilka rodzajów służb. To dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, zawodowa, udział w zajęciach Wojsk Obrony Terytorialnej. Można też wstąpić w szeregi aktywnej rezerwy. Rusza festiwal Wisły 2026 we Włocławku. Nasze miasto ponownie jest pierwszym przystankiem na festiwalu Królowej Polskich Rzek. Przez dwa dni na nadwiślańskich bulwarach i na przystani przy ulicy Piwnej czekać na Was będzie mnóstwo atrakcji, a wśród nich rejsy statkami, gry i koncerty.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Słoneczne i piękne ma być to rozpoczęcie weekendu. W zasadzie dziś nie powinniście robić nic innego w pracy, jak tylko planować, na którą plażę wybierzecie się po pracy. I oczywiście pracować, bo przecież w pracy jesteśmy po to, żeby pracować. No, w każdym razie na zewnątrz kusić będzie piękne słońce, do tego dziś nie ma mowy o afrykańskich upałach. Według synoptyków ma być przyjemne 26 stopni, czyli temperatura idealna, żeby się opalać, kąpać i imprezować w plenerze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Od świtu do świtu.
5: Na okrągło same bęgery w RMF Max. W pracy i na wakacjach to jest lato na maksa. Cześć po 10:00, Justyna Borycka po tej stronie, a tę godzinę zaczynamy razem z Dub Dogs.
6: A za chwilę taka perełka, że normalnie wystrzeli nas z kapci. Bądźcie blisko.

Podsiadło dobrze gra na wakacje. Tutaj nie ma wątpliwości. Na błysk w RMF Max, ale teraz wjeżdża numer, przy którym można trochę zaszaleć. Dziewczyny szczególnie, bo to Independent Woman z Aniołków Charlie'ego, Destiny's Child. Gramy w RMF Max. Co za piękny dzień, co za piękny piątek. Dajcie głośniej i bawcie się dobrze. RMF Max.

0: Lecimy w ten piątek. Nieważne przed, po czy w trakcie urlopu, to jest Ed Sheeran i Lato na Maxa. Przyznaję, radość jest u mnie dzisiaj spora, nie tylko weekendowo, ale też no mam po prostu takie przeczucie, że coś dobrego dzisiaj znowu się wydarzy w zabawie Casa de Palma. Dominika zgarnęła 15 tysięcy złotych we wtorek, a jak do tego doszło?
1: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się uda. I tak z moją koleżanką z naprzeciwka z biurka tak ciągle sobie mówimy, że codziennie do nas ktoś dzwoni, ale to nie.
0: A jednak zadzwonili i do ciebie dzisiaj też mogą zadzwonić Ania i Fiołas po południu. No tylko najpierw musisz się zgłosić. Wyślij SMS z hasłem MAX na 7327 za 369. Właśnie teraz rundę bonusową podrzucam. 567 razy mnoży twoje zgłoszenie, więc spróbuj. Może jeszcze dzisiaj kokos wpadnie w twoje ręce, a tam 15 tysięcy złotych. MAX na 7327.
2: Reklama. Kukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
2: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
3: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
2: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
11: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz

To bardzo miłe ze strony Jasona Derulo, że tak się ładnie przedstawia w swoich numerach. Michika w RMF Max, to jest Lato na Maxa, ale oczywiście nie wszyscy teraz na wakacjach. Tutaj możemy zbić piątkę. To oczywiście ma swoje plusy, szczególnie w ostatnich dniach. Przynajmniej siedzenie w klimie to jest jednak jakiś luksus. Ale mam ostatnio taką metodę, że jeśli myślicie sobie, jak dużo jeszcze pracy zostało i na przykład siedzicie dzisiaj w robocie jeszcze dobrych kilka godzin, to można sobie powiedzieć tak, za 2 godziny będę tu jeszcze tylko 3 godziny. Serio pomaga.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: od serca. Bratnie Dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
11: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
10: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
12: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660. The hits
13: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
14: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
16: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: I po reklamie.
21: Słoneczne i piękne ma być to rozpoczęcie weekendu. W zasadzie dziś nie powinniście robić nic innego w pracy, jak tylko planować, na którą plażę wybierzecie się po pracy. I oczywiście pracować, bo przecież w pracy jesteśmy po to, żeby pracować. No, w każdym razie na zewnątrz kusić będzie piękne słońce, do tego dziś nie ma mowy o afrykańskich upałach. Według synoptyków ma być przyjemne 26 stopni, czyli temperatura idealna, żeby się opalać, kąpać i imprezować w plenerze.
22: RMF Max.
23: RMF Max Włocławek.

Ale to jest moc w głosie. John Newman i Love Me Again w RMF Max. Doskonale to brzmi w trasie, ale jeśli teraz nad morze jedziecie, to uwaga, będą tłumy. Właśnie trafiły do mnie dane jednego z serwisów noclegowych, z których wynika, że 99% miejsc na ten weekend nad morzem po prostu zaklepanych, zajętych, zarezerwowanych. Nie wiem jak z miejscami na plaży, o to pewnie trzeba będzie zadbać po prostu, skoro świt z parawanem, ale pogodowo, no to naprawdę to się pięknie, słuchajcie, szykuje. Tak sobie patrzę na Kołobrzeg. 20 stopni jutro, ale pełne słońce, a w niedzielę 27 i też pełne słońce. No wreszcie, wreszcie taka pogoda nad Bałtykiem, jakiej oczekujemy w wakacje, więc bawcie się dobrze. Jeśli śmigacie teraz w dłuższą wakacyjną trasę, to niech wam dobrze gra Hugel z numerem Moving to the Sun, a punktualnie o 11 sprawdzamy ważne wiadomości we Flashu RMF Max.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
7: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Na słowo.
7: Na metę.
17: Kamperem. Bez granic.
5: Na lody.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max.
11: Włocławek 89,2 FM.
6: Minęła 11, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max, Włocławek. Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnieniem zdarzenia z udziałem wojskowego śmigłowca. Wczoraj koło Białegostoku maszyna, zdaniem świadków, zerwała linię średniego napięcia.
4: Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
6: O czym informował
19: informował Krzysztof Zasada.
20: To jest RMF Max Włocławek.
19: Włocławski szpital ma tymczasowego kierownika SOR-u. Jak podała medyczna placówka, lekarz Łukasz Brycht objął obowiązki zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu będzie również kierował szpitalnym oddziałem ratunkowym. To doświadczony specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest ich coraz więcej i to widać na ulicach. Włowerowe kilometry rosną. W lipcu użytkownicy miejskich rowerów przejechali we Włocławku prawie 37 tysięcy kilometrów. W tym samym czasie rowery miejskie zostały wypożyczone ponad 8 tysięcy razy. Z Włowerów korzysta już ponad 9 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Zagrają gwiazdy estrady, a my poznamy gwiazdy sportu. Lor, Strachy na Lachy, a także Happy Set. Te zespoły wystąpią we Włocławku już 29 sierpnia. Będzie to wielki finał tegorocznej odsłony letnich brzmień.
21: Wieczór otworzy Lor, zespół tworzący nastrojowe, pełne emocji kompozycje, łączące folkową wrażliwość z nowoczesnym brzmieniem.
19: Zapowiada Lidia Piechocka-Wiczczak z Centrum Kultury Browar B. Stałym punktem wydarzenia jest także prezentacja koszykarzy Anwilu. Dodajmy, że finał letnich brzmień zostanie zorganizowany na Starym Rynku. Początek imprezy o 17.30.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Dużo słońca, mało chmur. Tak mają wyglądać najbliższe godziny w naszym mieście. Szczęściarze, którzy dziś nie muszą siedzieć w pracy, powinni bladym świtem zająć najlepsze miejsce na plaży i siedzieć tam do wieczora. Ja bym tak zrobił. A warunki będą ku temu sprzyjały, bo jak już wiecie, naszej gwiazdy na niebie nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie do 26 stopni. Synoptycy są przekonani, że żaden deszcz nam nie grozi, nawet wieczorem, więc spokojnie możecie się umawiać na imprezy w plenerze.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Już po 11 w piątek, więc sytuacja jest poważna. Pora na porządne bangery. Lumix, The Weeknd i Axwell. To jest rozkład jazdy na najbliższe minuty. A po tej stronie Justyna Borycka. Cześć!

0: Doskonały vibe po tej porze to Ring My Bell w RMF Max. I ja wiem, że przy takich bitach naprawdę ciężko się skupić, szczególnie w pracy. Ale uwierzcie, to jest moment, żeby ruszyć jeszcze te ostatnie synapsy przed weekendem i chwycić za telefon. I wysłać SMS z hasłem Max na 7327 za 369. Bo to jest runda bonusowa. 650 razy mnożę twojego SMS-a, a jeśli w twoim numerze telefonu jest cyfra 7, to nawet 1300 razy. A co takie przedweekendowe szaleństwo w zabawie Casa de Palma? Jak już do ciebie zadzwonimy, to wybierasz palmę, strząsamy kokosa, a w kokosie może być nawet 15 tysięcy złotych. Tak było w przypadku Dominiki we wtorek. No i dzisiaj taki kokos może też trafić do ciebie, więc ślij Max na 7327. To jest najważniejsza informacja, którą teraz trzeba zapamiętać, a szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl.
1: Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
12: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
13: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
5: Sławek 89,2 FM.

0: ale Farben grają w RMF Max, a ja sprawdzam głosówki na naszym Messengerze. Pytałam o to, co najlepiej teraz jeść, bo latem sezon na różne rzeczy bywa krótki. Co teraz jest najlepszego? Jak zaplanować sobie zakupy przed weekendem? Dużo pytań, ale są też odpowiedzi.
1: To powiem wam, że mi najbardziej smakują ogóreczki zerwane prosto z ogródka. Jak widać, dobre. I śliweczki z malutkich drzewek, do których mogę sama dosięgnąć. Pozdrawiam w ten piękny piąteczek, kończący mój tygodniowy urlop i w poniedziałek do pracy.
0: No takie życie. Urlop się kończy, ale dobrze, że te śliwki i ogórki jeszcze są, bo naprawdę brzmią pysznie. Co jeszcze dopisać do listy przedweekendowych zakupów? Co teraz najlepszego na targowiskach? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To brzmi jak dobra wakacyjna impreza u Alexa Warrena, Passenger w RMF Max, a nasza lista przedweekendowych zakupów cały czas się tworzy. Co teraz najlepsze na targowiskach? Co dopisujemy? Sprawdzam głosówki na Messengerze.
1: Szczerze, to najlepiej chyba w tym momencie inwestować w pomidory, są najlepsze. A szczególnie te od sąsiada z ogródka, które są za darmo i nie trzeba za nie płacić.
0: Aha, za darmo to uczciwa i moja ulubiona cena. Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki, tutaj jesteśmy w kontakcie.
2: RMF Max. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
4: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
3: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Na plaży z ekipą.
14: Na formę.
15: Na zdrowie.
16: Na gorąco.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
18: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
19: Dużo słońca, mało chmur. Tak mają wyglądać najbliższe godziny w naszym mieście. Szczęściarze, którzy dziś nie muszą siedzieć w pracy, powinni bladym świtem zająć najlepsze miejsce na plaży i siedzieć tam do wieczora. Ja bym tak zrobił. A warunki będą ku temu sprzyjały, bo jak już wiecie, naszej gwiazdy na niebie nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie do 26 stopni. Synoptycy są przekonani, że żaden deszcz nam nie grozi, nawet wieczorem, więc spokojnie możecie się umawiać na imprezy w plenerze.
20: RMF Max
21: Włocławek.

Kuban i Zalia to Kyoto w RMF Max. A ja do cierpliwych osób niestety nie należę, więc trochę już podsłuchałam. I mogę obiecać, warto teraz dać głośniej, bo nowy numer od Fastboy to jest naprawdę wakacyjne złoto. Duet, który szturmem wdarł się na listy przebojów, teraz wraca z nowym numerem Music Sounds, a to oczywiście nawiązanie do legendarnego wersu Music Sounds Better With You. Więc ten klimat disco tutaj znajdziecie. To jest po prostu lato w głośniku, więc dajcie głośniej. Lato na maksa, Fastboy z nowym numerem Music Sounds. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nie daj się zwieść temperaturą za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: Jak rozgrzana łąka.
2: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Mamy południe w RMF Max, Włocławek, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. W życie wchodzi ustawa frankowa. Przepisy wprowadzają automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeśli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem. Co to oznacza w praktyce?
6: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku.
5: Tyle Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Włocławek.
5: Upał i burze na razie odpuszczają, ale ten spokój długo nie potrwa. IMGW wydało alert pierwszego stopnia w trójstopniowej skali. Dotyczy burz w poniedziałek. A o pogodzie na dziś powiemy zaraz po fleszu. Dawniej mawiano, że za mundurem panny sznurem, a teraz już wszystkich kusi maskujące przebranie. Dlatego zaglądamy teraz do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku. O tym, dlaczego warto wstąpić do armii, opowiedział nam major Damian Grabski. Posłuchajcie.
7: Zrób pierwszy krok i dołącz do Wojska Polskiego. Już dziś złóż wniosek w Wojskowym Centrum Rekrutacji we Włocławku przy ulicy Okrężnej 25A i rozpocznij swoją drogę do służby. Szczegóły znajdziesz w Wojskowym Centrum Rekrutacji we Włocławku oraz na stronie zostańżołnierzem.pl.
5: A służyć można na kilka sposobów, o czym jeszcze dziś w RMF Max powiemy. A we Fleszu przypominamy dziś o propozycjach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W sierpniu w osiedlowych filiach odbywają się interesujące warsztaty dla najmłodszych włocławian. Między innymi to. Posłuchajcie.
8: Na koniec wakacji też wrócimy do filii numer 10 na przesyłkę do przyszłości. Będziemy na zajęciach przygotowywać małe rysunki, listy, wspomnienia z wakacji i wkładać je do kapsuły czasu, którą później zakopiemy.
5: A szczegóły poszczególnych ofert możecie sprawdzić w waszej filii.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Popołudnie w naszym mieście ma być słoneczne, ciepłe i przyjemne. No, może poza małym, wrednym szczegółem, czyli wiatrem. Ten będzie dość silny i powieje z północnego zachodu. Jednak może to i dobrze, bo na termometrach zobaczycie dziś do 26 stopni w cieniu, więc taki wiatr może robić nam za naturalną klimatyzację. Pomoże rozdmuchać grilla i ognisko, a w razie czego zawsze można użyć naszego narodowego atrybutu, bo parawan wszędzie prezentuje się znakomicie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Jak zaczynać piątkowe popołudnie, to tylko w tak dobrym klimacie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max to ostatni dzień lata, w sensie ten numer tak się nazywa. To nie jest jeszcze ostatni dzień lata, to jest kolejny piątek wakacji. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Robin Schulz i Barbs o lepszych czasach, to Better Times w RMF Max. Nadejście tych lepszych czasów to ja przewiduję tak, no, za kilka godzin, jak będziemy otwierać kolejny wakacyjny weekend i ktoś z Was być może otworzy też kokosa, w którym będzie 15 tysięcy złotych. To oczywiście w zabawie Casa de Palma. Dzisiaj kolejny finał i oprócz kasy też maszynka do popcornu, Instax, głośnik JBL, takie nagrody do zgarnięcia prosto spod naszej palmy. Szczegóły na rmfmax.pl, więc zgłaszaj się szybciutko teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 599 razy większe szanse masz właśnie w tej chwili. rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
19: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
22: I po reklamie.

proszę, jaka wakacyjna ekipa. David Guetta, Alok i Stick Figure grają w RMF Max, a w kinach cały czas, a w zasadzie dopiero co, zaczęli grać nowy film o Spider-Manie, Całkiem nowy dzień, który już okazał się najlepiej zarabiającym filmem 2026 roku. I to wszystko na pewno nie przyszło łatwo, a szczególnie nie przyszło łatwo od twórcy głównej roli. Tom Holland, słuchajcie, żeby przygotować się znów do roli Człowieka Pająka, miał do wykonania taką rutynę treningową, która polegała na tym, że przez 20 minut musiał wykonać jak najwięcej serii, 5 podciągnięć na drążku, potem 10 pompek i 15 przysiadów. I jego najlepszy rekord to 27 rund. Tego właśnie w ciągu 20 minut. Ale gość po prostu zasuwał. Tyle wysiłku, tyle ciężkiej pracy. No a potem i tak wisi na tej pajęczynie, no. Po prostu sportu pokaże. Tak czasem jest. Teddy Swims i Mr. Know-It-All teraz w głośnikach w RMF Max. Nie, no oczywiście wakacyjny sport zawsze się przyda. Trochę pływania, trochę badmintona. Na co tylko macie ochotę. Bawcie się dobrze. To jest lato na maksa.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
12: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Popołudnie w naszym mieście ma być słoneczne, ciepłe i przyjemne. No, może poza małym wrednym szczegółem, czyli wiatrem. Ten będzie dość silny i powieje z północnego zachodu. Jednak może to i dobrze, bo na termometrach zobaczycie dziś do 26 stopni w cieniu, więc taki wiatr może robić nam za naturalną klimatyzację. Pomoże rozdmuchać grilla i ognisko, a w razie czego zawsze można użyć naszego narodowego atrybutu, bo parawan wszędzie prezentuje się znakomicie.
16: RMF Max. RMF Max Włocławek.

to Jamal. A my zawsze wiemy, co, jak i gdzie, bo od tego macie RMF Max i cały czas jesteśmy w kontakcie na naszym Messengerze. Właśnie dostałam wiadomość, że jutro w Pszczółczynie koło Bydgoszczy po południu odbędą się wyścigi kosiarek, w których każdy może wziąć udział, tylko trzeba wziąć ze sobą kosiarkę i się po prostu zapisać wcześniej na miejscu. I tak sobie myślę, że to jest być może dyscyplina sportu, o której wiele i wielu z nas jeszcze nie wie, że może być w niej mistrzami. Ale można to jutro sprawdzić. Okolice Bydgoszczy to ta jutro wyścigi kosiarek. Fantastyczna inicjatywa. Ja natomiast wybieram się na Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu na Podlasiu. To będzie piękny weekend. Mam nadzieję, że dla was również tego oczywiście wam życzę. Jakiekolwiek macie plany, bądźcie z RMF Max, bo tutaj doskonałe hity, same nowości, muzyczne perełki. No i przede wszystkim dobry wakacyjny vibe. To jest Lato na Maxa. Ja za dzisiaj już bardzo dziękuję. Justyna Borycka. Za chwilę stery przejmują Anka i Fiałas, więc bawcie się dobrze. Cześć!

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Mamo, one latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
8: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
9: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
8: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
15: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak wypad nad wodę.
21: Jak ognisko na działce.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max.
24: Włocławek 89,2 FM.
25: Minęła 13, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Włocławek. 5,9% tyle w lipcu wyniosła szacowana stopa bezrobocia w Polsce. W porównaniu do czerwca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Najwięcej osób bez pracy zanotowano w powiatach szydłowieckim i przysuskim na Mazowszu oraz brzozowskim na Podkarpaciu. Najmniejsze bezrobocie jest w powiecie poznańskim, w samym Poznaniu oraz w Warszawie. Najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w Urzędzie Pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy. poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodajmy, że pod koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 907 tysięcy osób bezrobotnych.
24: To jest RMF Max Włocławek.
25: Do 12 sierpnia można zgłaszać jeszcze uwagi do projektu planu ogólnego miasta Włocławek. Formularz oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta. Włocławskie Centrum Kultury przypomina, że wciąż można zgłaszać się do udziału w konkursie hashtag Fajans na wakacjach. Zadanie polega na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu krótkiego filmiku z Fajansem w roli głównej. Najciekawsze produkcje zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej edycji festiwalu Fajansu. Regulamin jest dostępny na stronie Centrum Kultury Browar B, a sam festiwal rozpocznie się 25 i potrwa do 27 września. Szykuje się rockowy koniec wakacji. Lor, Strachy na Lachy, a także Happy Set, te zespoły wystąpią we Włocławku już 29 sierpnia. Będzie to wielki finał tegorocznej odsłony letnich brzmień. Stałym punktem wydarzenia jest także prezentacja koszykarzy Anwilu.
0: Jak co roku podczas finału letnich brzmień odbędzie się oficjalna prezentacja drużyny koszykarskiej Anwil Włocławek na nowy sezon. Będzie to doskonała okazja, aby poznać zawodników i sztab szkoleniowy naszego zespołu.
25: Zapowiada Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Dodajmy, że finał letnich brzmień zostanie zorganizowany na Starym Rynku. Początek imprezy o 17.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Teraz czas pochylić się nad tym, jak po pięknym i ciepłym dniu będzie wyglądał wieczór. Imprezowicze, to informacja szczególnie ważna dla Was. I jest to informacja całkiem dobra. Po zmierzchu nadal na niebie niewielkie zachmurzenie. Z 26 stopni w dzień zostanie nam 19, czyli nadal ciepło, choć niektóre zmarźluchy będą musiały wciągnąć na siebie jakąś lekką bluzę. A jeśli planujecie balety do białego rana, to zabierzcie coś cieplejszego, bo spadnie do 13 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Piątek po 13, co to oznacza?
24: RMF Max, hity na maksa. Hity na maksa.
2: Człowiek udaje, że pracuje, a myślami już grilla rozpala.
3: Anka i Fiołas, dzień dobry. Wiemy, będziemy w waszych myślach przede wszystkim, żebyście sobie mogli wszystko lepiej wizualizować. RMF
2: Max. Trzymamy tempo, dorzucamy dobrą muzę, kasę do wygrania też dla Was mamy i dowozimy tydzień do końca, do 17, to jest lato i wszystko gra w RMF Max.
3: Dzień dobry.
2: DJ Godza i Jason Derulo na start.

0: i Ava Max. Co oni wysmażyli w tym kawałku? Człowiek to nie wiedział do końca przez 3 minuty, czy był w kościele, czy na Tomorrowlandzie.
1: Słuchaj, ale jest dobra informacja. Jak się nie można zdecydować, czy kościół, czy Tomorrowland, to można wszystko. Za 15 tysięcy od RMF Max, umówmy się, zaliczysz każdą okoliczność.
0: O tak, Dominika się o tym przekonała, bo wyciągnęła w tym tygodniu z naszego kokosa 15 tysięcy złotych.
2: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest ostatni raz, jak wyszły jakieś SMS.
0: I nawet na trochę fochu weszła do tej zabawy.
1: No właśnie, a zobaczcie, dzisiaj to jest prawda. Dzisiaj to naprawdę jest ostatni raz, bo mamy piątek. Potem wracamy do zabawy w poniedziałek. Jak zarabiać i wyciągać kasę z kokosów? To tylko z RMF Max dzisiaj.
0: Prosta sprawa, wskakujecie na rmfmax.pl. Na naszym www znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły, znajdziecie bonusy i tam też do zabawy włączyć się można. I tego popołudnia w naszym programie wyciągnąć możesz 15 tysięcy złotych.
1: rmfmax.pl. Tutaj wchodzicie do gry i tutaj łapiecie losy i bonusy.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
17: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
18: He's psycho.
17: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
19: Hello?
17: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
25: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

0: Letnie wibracje także w głośnikach. To Swedish House Mafia i Wait So Long. No i na taką akcję czekał nasz kraj. Rodacy, policjanci wręczają bilety na basen zamiast mandatu. W Świętochłowicach taka nietypowa akcja policji.
1: Na basen bilecik zamiast mandatu. Podoba mi się.
0: Patrolują okolice niestrzeżonych zbiorników wodnych i rozmawiają. I mówią od razu, że mogliby wręczyć mandat, ale po co? Jak można iść po prostu wykąpać się w miejscu, gdzie to jest legalne i dzięki temu dostajesz bilet na basen.
1: Kąpiesz się w niedozwolonym kąpielisku, dostajesz bilet na basen.
0: Dokładnie, no super to jest.
1: To dlaczego za picie pod chmurką nie można dostać vouchera do baru? Albo za zbyt szybką jazdę samochodem, zaproszenia na tor wyścigowy.
0: Świetny pomysł. Nagrajcie nam głosówkę, bo podoba mi się ta analogia. Na Messengerze RMF Max w głosówkach czekamy, na co jeszcze policja mogłaby wręczać bilety.
1: No, zamiast klasycznych mandatów. Łapiecie naszą myśl. Mam nadzieję, że tak. Nasz Messenger jest do waszej dyspozycji. Co zamiast mandatu mogliby wręczać policjanci w różnych sytuacjach? Czekamy na wasze głosy, a za najfajniejsze dajemy gadżety.

0: Alar, Vivi Simon i White 2115, California Love. No kto w ten weekend będzie chciał swoje love przypieczętować ceremonią na świeżym powietrzu, to pewnie nerwowo sprawdza prognozy, bo w Polsce to ostatnio różnie bywa.
1: Najwięcej szczęścia mają ci, co na Podkarpaciu, bowiem 27 stopni, a
0: to
1: na Pomorzu
0: pod gołym niebem
1: 19,
0: będzie.
1: Więc może się pojawić gęścia skórka. Jak będzie u nas w okolicy jeszcze dzisiaj? To już zaraz sprawdzamy w prognozie pogody. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki weekend kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
5: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: The hits play here.
16: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Benz Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
17: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko

0: plastrach Pilos 300 gramów, teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Śmiganie na żaglach.
7: Jak wypad nad wodę.
8: Jak wakacje last minute.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. I'm a fireball.
11: Teraz czas pochylić się nad tym, jak po pięknym i ciepłym dniu będzie wyglądał wieczór. Imprezowicze, to informacja szczególnie ważna dla Was. I jest to informacja całkiem dobra. Po zmierzchu nadal na niebie niewielkie zachmurzenie. Z 26 stopni w dzień zostanie nam 19, czyli nadal ciepło, choć niektóre zmarźluchy będą musiały wciągnąć na siebie jakąś lekką bluzę. A jeśli planujecie balety do białego rana, to zabierzcie coś cieplejszego, bo spadnie do 13 kresek.
10: RMF Max.
12: RMF Max Włocławek.

0: Niektórzy mówią Dracula, inni Urząd Skarbowy, a tu prawie to samo. Tame Impala w RMF Max. No bo słuchajcie, BDS na jednym ze swoich ostatnich koncertów fance, która wyśpiewała wszystkie jego teksty, podarował zegarek marki Rolex. Piękny gest.
1: No w ogóle można by powiedzieć wow, tylko przecież to robi wrażenie.
0: Zegarek wart jest kilkadziesiąt tysięcy.
1: Tak jest.
0: Już jej wytykają, że powinna zgłosić to, bo oni nie są rodziną. Będzie podatek do zapłacenia od darowizny. Nawet kilkunastu tysięcy złotych może wysokość tego podatku sięgnąć.
1: No. To jest straszne.
0: A jeśli sprzeda przed upływem pół roku od darowizny, to jeszcze dochodowy.
1: No, chcesz zegarek tak, a stać cię nie. No to nie dajemy, no.
0: Dlatego nie pójdę więcej na koncert BDS-a. Tymczasem piątek, lato, czego chcieć więcej, to Gipsy Kukon.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po Tańcu z Gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: Tak, od serca.
1: Bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów. Między innymi Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27. Telefon 54 287 40 50.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
5: Jak prawdziwy spontan.
4: Jak 2 tygodnie urlopu.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
8: Czternasta na zegarach, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max, Włocławek. Policja bada okoliczności zdarzenia na jeziorze Seksty na Mazurach. Wczoraj wieczorem wywróciło się tam kilka łodzi, a do wody wpadło ponad 30 osób. Większość z nich to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, choć jedna osoba trafiła do szpitala.
9: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
8: Informował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkomisarz Tomasz Markowski.
7: Słuchacie RMF Max Włocławek.
8: Teraz we Flashu trochę sportu. Jack Forrest podpisał kontrakt z Anwilem Włocławek. Więcej informacji o nowym zawodniku koszykarskiego klubu przygotował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
10: Dla Forresta będzie to trzeci sezon na europejskich parkietach. Amerykanin ma za sobą występy w klubach z Grecji oraz Finlandii. Nowy zawodnik Anwilu może grać na pozycji rzucającego obrońcy lub skrzydłowego. W poprzednim sezonie w lidze fińskiej notował średnio 16 punktów oraz 5 zbiórek.
8: Tyle od Bartka, a więcej sportowych newsów po 15 we Flashu Sportowym. Wojsko chce przyciągnąć nowych ludzi. Coraz więcej osób decyduje się na ścieżkę kariery związaną z armią. Dlatego teraz zaglądamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku. O tym, dlaczego warto wstąpić do armii, od rana opowiada nam major Damian Grabski. Jak podkreśla, warto pamiętać, że wojsko oferuje kilka rodzajów służby. Posłuchajcie o szczegółach.
11: Można zacząć od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wybrać zawodową służbę wojskową, pełnić służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej lub wstąpić do aktywnej rezerwy. Każda z tych form to szansa na zdobycie nowych kwalifikacji, szansa na stabilne zatrudnienie, rozwój osobisty i przede wszystkim służbę na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny.
8: Przekonuje major Grabski z Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Nadciągający wieczór nie przyniesie ze sobą nagłego załamania pogody. Nad naszymi głowami nadal zachmurzenie będzie niewielkie, ale przez noc ma się tych chmur trochę nagromadzić. Co jednak ważne, nie powinno nic z nich skapnąć. Synoptycy są przekonani, że jeśli postawicie na imprezę w plenerze, to wyjdziecie z tego suchą stopą. No, chyba że imprezujecie nad wodą, to nie mogę wtedy obiecać. Na termometrach po zmroku 19 stopni, a później będzie opadać do 13.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Większość cierpi już na syndrom piątku. Co minutę sprawdza godzinę. Spokojnie, po 14 tu Anka i Fioas.
14: Przed nami piękne najbliższe 3 minuty Kid Laroi i Kelani Girls. Za chwilkę męskie granie. Cześć!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Juste, Jack Style i on. Turn the lights off. Zgasili światło, ale spokojnie. Nie będziemy siedzieć przecież po ciemku. Na końcu tego tunelu jest światło. Poprowadzimy was, chodźcie z nami.
1: Wiecie, co to jest to światełko? To jest 15 tysięcy, które dzisiaj może być wasze w naszej zabawie Casa de Palma. A teraz właśnie rozpoczęła się runda bonusowa. Ostatnia, zanim będziemy dzwonić w finale. Najpierw wy chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 369 z VAT-em. Teraz mnożymy każde zgłoszenie 480 razy.
0: Nie przesłyszeliście się. 480 razy mnożymy każdego maksa. 7327, wysyłacie hasło max i już macie szansę na 15 tysięcy albo nagrody rzeczowe. Ale ważne, tylko 10 minut. Taki bonus jest do waszej dyspozycji.
1: 7327, hasło max, 10 minut, go!
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny.

0: końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Włocławek.

0: Dawid Podsiadło i jego nabłysk. On wie, że fani są w stanie dla swoich idoli zrobić wiele, ale to nie wiem, czy nie jest już przesadą. Lemoniada ze stupek. Wyobraźcie sobie, że w Chinach na konwencie fantastyki pojawili się influencerzy, którzy wlewali do miski wodę, do niej wrzucali cytrynę, a następnie moczyli tam stopy. Asystenci tych influencerów nabierali lemoniadę taką do kubeczków i sprzedawali jako napój od influencera.
1: Wywar ze stopy influencera?
0: 28 zł na polskie. No
1: 28 zł za kubeczek?
0: No.
1: Ja się nie dziwię, że influ są tacy bogaci.
0: Mhm.
1: No, wlewasz kranówkę, za kubek płacisz 28 zł, niezła stopa zwrotu.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
3: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
2: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
5: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na Was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak, sięgnij po Alesto.
13: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: i po reklamie.
1: Nadciągający wieczór nie przyniesie ze sobą nagłego załamania pogody. Nad naszymi głowami nadal zachmurzenie będzie niewielkie, ale przez noc ma się tych chmur trochę nagromadzić. Co jednak ważne, nie powinno nic z nich skapnąć. Synoptycy są przekonani, że jeśli postawicie na imprezę w plenerze, to wyjdziecie z tego suchą stopą. No, chyba że imprezujecie nad wodą, to nie mogę wtedy obiecać. Na termometrach po zmroku 19 stopni, a później będzie opadać do 13.
0: RMF Max.
2: RMF Max Włocławek.

0: Na moment zajrzeliśmy do archiwum Lizo i Bonnie M w RMF Max, a teraz zaglądamy na naszą messengerową skrzynkę, gdzie już od was sporo głosówek.
1: Co mogliby wręczać policjanci w zamian za wykroczenia, bo w Świętochłowicach na nielegalnych kąpieliskach rozdawali bilety na basen?
0: No więc sprawdźmy, to nagrała Dominika.
2: Skoro muzyka po 22 jest zabroniona, to może jakiś bilet na koncert, ewentualnie do jakiegoś klubu muzycznego.
0: Podoba mi się.
1: Bardzo ładny, to musiałby być jakiś prawilny artysta. Robert też ma świetny pomysł.
3: Policja powinna dawać voucher na markowe obuwie zamiast mandatów za jazdę w klapkach.
1: Tylko Robert, nie ma jeszcze takiego przepisu, że nie można w klapkach.
0: A przynajmniej rozumiałbym, skąd tyle par butów w damskiej szafie. Dominika i Robert mają już letnie zestawy gadżetów od RMF Max.
1: Wy nagrywajcie głosówki na naszym messengerze. Na co policja powinna wręczać vouchery zamiast mandatu?
4: Drogą dedukcji, a za obcowanie na łonie natury też przysługiwałby voucher? Tylko pytanie, gdzie?
0: To słuszne pytanie, które nagrała Gosia.
1: Enklawa już teraz w RMF Max.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak,
10: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
12: I po reklamie.
14: 15. Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. Sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk nakazał firmie Meta zapłacenie kolejnych 567 milionów dolarów za brak ostrzeżenia opinii publicznej przed zagrożeniami, jakie jej platformy stwarzają dla dzieci. Meta, która jest właścicielem serwisów Facebook, Instagram czy WhatsApp, już w marcu została zobowiązana przez sąd w tym samym stanie do zapłaty 375 milionów dolarów po tym, jak ława przysięgłych orzekła, że firma świadomie wyrządziła szkodę zdrowiu psychicznemu dzieci. Większość z zasądzonych kar zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi, natomiast reszta będzie wykorzystana w ciągu najbliższych 5 lat na działania uświadamiające i profilaktyczne oraz badania.
15: To jest RMF Max Włocławek.
14: We Fleszu po południu szybko sprawdzamy, co dzieje się na drogach w mieście i okolicy. Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Możecie przystanąć na chwilę, między innymi na zatłoczonej ulicy Wienieckiej albo na Brzeskiej przed mostem. Na drogach wojewódzkich i krajowych nie będziecie mieli większego problemu z przejazdem. We Włocławskim Centrum Kultury działa strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Jakie atrakcje czekają na zwiedzających? To pytanie do naszego reportera Bartka Sekleckiego.
16: To interaktywna przestrzeń edukacyjna, która powstała dzięki współpracy Browaru B z Centrum Nauki Kopernik. W strefie odkrywania wyobraźni i aktywności czeka wystawa z kilkunastoma stacjami badawczymi. Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się majsternia, czyli miejsce do rozwiązywania zadań konstruktorskich.
14: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny raz na alarm biją włocławscy leśnicy. Butelki, opony, a także wielkogabaryty. Tego typu odpady zalegają na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Włocławek. Niektóre śmieci są niebezpieczne dla zwierząt.
17: Stare jedzenie, różnego rodzaju spożywcze. Zwierzęta jedząc to są narażone na różnego rodzaju choroby, zatrucia.
14: Przekonuje Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. A za chwilę Maciek Borchulski i Sportowy Flash.
11: RMF Max czas na sport, a w piłkarskiej ekstraklasie czas na trzecią kolejkę. Na otwarcie wiślackie derby. Wisła z Krakowa podejmie tą z Płocka.
18: Gramy u siebie przed własną publicznością. Postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom.
11: Mówił trener Wisły Kraków Mariusz Job. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Rejmonta w Krakowie o 20:30. A my przenośmy się za ocean, bo w Kanadzie o awans do 1/8 finału turnieju ATP w Montrealu powalczy dziś Hubert Hurkacz, polski tenisista, dla którego jest to pierwszy turniej po przerwie spowodowanej kontuzją. Zagra z Botikiem van de Zandschulpem. Początek meczu o 20:00.
14: Za kilka godzin, gdy słońca nie będzie już na horyzoncie, warunki atmosferyczne za bardzo się nie zmienią. Oczywiście zmarzluchy mocno odczują spadek temperatury, bo z 26 w dzień obniży się do 19, ale tu wystarczy lekka bluza i można się bawić dalej. Przyda się też środek na komary, bo te na pewno nie podarują sobie takiej okazji na jedzenie. Wiatr po zmroku się uspokoi, nie ma też żadnych szans na deszcz. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek.
19: To ten moment, gdy ciało i umysł są już w dwóch różnych miejscach. Minęła trzecia w piątek.
20: Myśla mi w dwudziątku, to by się nawet jakoś łączyło.
19: A ciałem jeszcze w pracy, ale doprowadzimy was do końca tego tygodnia. Ania i Fiałas się macie, to jest lato i wszystko gra.
20: Na start Dab Dogs, ale jeszcze w tym kwadransie choćby. Usual.

0: Letniaczek Moving to the Sun za nami w RMF Max. A okazuje się, że tego lata coraz większe wyniki notuje Mielno, czyli Polska. Ibiza Bałtyk stał się wakacyjnym hitem dla zagranicznych turystów przez tą miejscowość.
1: Norwegowie, Niemcy wybierają Mielno, polską Ibizę coraz częściej.
0: A ty sobie wyobrażasz te piosenki? Oh, we're going to Mielno.
1: Ale przynajmniej urlop wykorzystasz na 100%, bo nie śpisz ani minuty.
0: Umówmy się, Ibiza to też palmy, a u nas za chwileczkę będziemy nimi trząść. Ciekawe, co z nich spadnie tym razem w finale zabawy Casa de Palma.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.

0: Pięknie się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: I po reklamie.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy ten tydzień zakończymy w zabawie Casa de Palma z przytupem, bo zaczął się pięknie, Domi wygrała 15 tysięcy, a to kolejna okazja na takie pieniądze.
2: Wybraliśmy numer telefonu do finalisty i wystarczy odebrać właściwie, żeby już dostać nagrodę.
3: Chwilowo
1: niedostępny. Nie!
2: Matko! No to jest właśnie ten przytup. Opadły mi ręce, no, no w takiej
1: sytuacji. Przecież, gdy dzwonimy, wystarczy odebrać telefon i już wiecie, że nagroda z kokosa jest twoja. Dziś to się nie udało. Niestety, właściciel bądź właścicielka tego numeru dostaje zaledwie gwarantowaną stówkę. Na pocieszenie.
2: No chociaż tyle. Chociaż mam wrażenie, że zostaliśmy zrzuceni z tego połączenia, więc ciekawe, co się musiało dziać po drugiej stronie.
1: Kolejna szansa na wielką kasę już w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Fajnie tu pod tymi palmami. Zostaniemy na moment? Co ty na to?
2: Wskoczcie na rmfmax.pl. Tam można zgłosić się do gry.
1: A to DJ Goja i Jason Derulo.

0: jaki człowiek dostaje pozytywny zastrzyk od tego utworu, jest nie do opisania. Aicz i Ring My Bell w RMF Max. No i tak już się nastrajamy, bo przed nami ten cudowny dwudzionek, będzie można odpoczywać. Tylko jeszcze to sobotnie sprzątanie od rana.
1: No trochę boli, trochę boli. Ale mamy bardzo dobry powód, żeby jutro tego nie robić, nie sprzątać. Chcecie go poznać? Zostańcie z RMF Max, zaraz wam go zdradzimy.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
11: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
12: Volkswagen.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
17: Oh my God.
16: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
20: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
21: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
26: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
27: i po reklamie.
0: Za kilka godzin, gdy słońca nie będzie już na horyzoncie, warunki atmosferyczne za bardzo się nie zmienią. Oczywiście zmarźluchy mocno odczują spadek temperatury, bo z 26 w dzień obniży się do 19. Ale tu wystarczy lekka bluza i można się bawić dalej. Przyda się też środek na komary, bo te na pewno nie podarują sobie takiej okazji na jedzenie. Wiatr po zmroku się uspokoi, nie ma też żadnych szans na deszcz. W nocy temperatura spadnie do 13 kresek.

0: Miu i Zalia robią klimat w RMF Max, ale można zrobić tak jak oni w refrenie. Wow, na efekt zagrody.
1: Efekt zagrody. Posłuchajcie, bo to może uchronić was przed jutrzejszym sobotnim sprzątaniem.
0: Dzieci dorastające w pobliżu gospodarstw rolnych rzadziej chorują na astmę, katar sienny, niektóre choroby alergiczne, bo już Międzynarodowy Zespół Badaczy dowiódł, że bakterie, które są w pobliżu zwierząt i zagród, chronią nas przed takimi chorobami właśnie jak te katary i alergie.
1: Czyli na wzmocnienie odporności trzeba się pokręcić wokół obory.
0: Czyli jak wchodzi matka do pokoju i mówi, co ty masz tu za chlew albo oborę? Nie ruszamy!
1: Nie ruszamy!
0: Dla zdrowia!

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
5: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
6: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml.

0: gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
6: I po reklamie.
7: Najnowsze informacje w RMF Max. Już teraz Anka Kiemystowicz. Zapraszam na Flash o 16. A na początek sprawdzamy sytuację na drogach. Utrudnienia czekają m.in. na Krajowej 42 przy granicy województwa opolskiego i śląskiego. To trasa Rudniki-Jaworzno w miejscowości Jaworek. Droga jest zablokowana. Przenosimy się w okolice Warszawy. W miejscowości Łomna na trasie Czosnów-Łomianki zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Wielkopolska i trasa S11 na wysokości Poznania zablokowany jest jeden pas na Wrocław i jeszcze okolice Trójmiasta na S7 między węzłami Chważno i Gdańsk-Osowa zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi.
8: To jest RMF Max.
7: Ponad 50 osób z objawami zatrucia w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Są wstępne wyniki badań.
9: Wskazują na adenowirusy i rotawirusy. Objawy, które wystąpiły u pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Kolejne wyniki badań, m.in. wody, poznamy najwcześniej jutro.
7: Tyle Beniamin Kubiak-Piła. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Wody Polskie poinformowały o ograniczeniu przepływu w dół kanału. Wszystko po to, by zapobiec śnięciu ryb. Zysk Orlenu był wyższy od zeszłorocznego o 10 miliardów. Opodatkowanie takich zysków miało służyć obniżeniu cen na stacjach. To właśnie zablokował Karol Nawrocki. Napisał na platformie X premier Donald Tusk. W lipcu prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału. Według niego przepisy łamią zasadę, że prawo nie działa wstecz. Rząd nie wyklucza więc obniżki VAT-u na 2 ostatnie tygodnie wakacji, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. To na koniec jeszcze prognoza ekspertów portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu możliwe są obniżki cen paliw. Jak informują, litr 95 powinien kosztować w granicach 7,21-7,36, a diesel między 7,99 a 8,19.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Przed nami ciepły, miły i spokojny letni wieczór. Wiatr ma się uspokoić i jeszcze przed zachodem słońca przestanie nam dokuczać. Na niebie co prawda pojawi się trochę więcej chmur, ale to nie będą straszące deszczem szare chmurzyska, więc kurtki przeciwdeszczowe i parasole możecie sobie odpuścić. Warto jednak mieć przy sobie jakąś lżejszą bluzę, bo po zmroku temperatura spadnie z 26 stopni do 19. Nie powinno to jednak specjalnie psuć zabawy. W nocy termometry pokażą 13 kresek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Cały tydzień czekaliśmy na to, aż wybije 16 w piątek.
13: Hity na
14: i teraz wybijcie sobie z głowy jakiekolwiek obowiązki. Czas najwyższy odpalać powolutku weekend. Jesteśmy w tym z wami, Anka i Fioas.
12: Jak relaks, to z RMF Max. David Guetta, Alok na dzień dobry, Calvin Harris, Sam Smith czy Fukaj i Vito. To mamy dla was w tej godzinie.

0: podróżowaliśmy marzeniami. Vito Bambino i Fukaj w RMF Max. A teraz coś, co się w głowie nie mieści. Warszawa, słuchajcie, to tam kierowcy autobusów miejskich mierzą się z pracą w długich spodniach w największe upały. Mm-hmm. A to ponoć niełatwe, bo materiał powietrza nie przepuszcza, nie można założyć krótkich, bo jest zakaz. I pan Dariusz postanowił zawalczyć z systemem. Pewnego dnia do koszuli ubrał długą spódnicę, żeby był przewiew, bo kobiety mogą, a panowie nie. I co? I dostał karę.
1: No, dostał też przede wszystkim aprobatę od jadących autobusem, że panie Dariuszu, świetnie, a kara za to, że strój był jednak niestosowny, no.
0: No to już od szefostwa. Myślę, że gdyby Dariusz został Darią, byłoby łatwiej.
1: Myślę, że murem za Dariuszem teraz wszyscy powinniśmy stanąć.
0: Murem za Darkiem, mhm. Czyli w spódnicę i do autobusu.
1: Dokładnie, w długą.
0: The Colors.

0: z dedykacją dla wszystkich, którzy słuchają nas teraz z siedzenia dla pasażera. Passenger Alex Warren za nami w RMF Max.
1: My dzisiaj słuchamy waszych głosówek, bowiem ciekawa akcja w Świętochłowicach. Policja daje bilety na basen na nielegalnych kąpieliskach zamiast mandatu. Na co jeszcze mogliby dawać vouchery?
2: Piękna propozycja od Bartka dla kierowców.
3: Policja zamiast mandatu za jeżdżenie bez świateł mogłaby dawać latarkę.
1: Bardzo ładne. Nie jeden, jak mu światła padły, to świecił nią potem sobie na drodze.
2: Dla Bartka mamy zestaw gadżetów.
0: A za moment wracamy z premierą od Sylwii Grzeszczak. Bądźcie z RMF Max.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
8: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
7: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
9: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na Was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
20: RMF.

0: Numer jest jak kino 5D, bo już pod stopami czuję piasek na plaży. Baker Matt i One Day w RMF Max.
1: Rozmarzył się trochę fiałas, ale stale się nie dziwię, bo my teraz mamy letnią premierę.
0: Od Sylwii Grzeszczak. No, numeru na lato od Sylwii Grzeszczak nam brakowało i proszę, jest Mango, hit, który premierowo teraz usłyszeć możecie w RMF Max.
1: Ale najpierw jeszcze Sylwia opowiedziała nam, o czym tak naprawdę myślała, pisząc tę piosenkę. W naszym studio wydarzyło się to wszystko.
2: Mango jest taką tęsknotą za takim wspaniałym, idealnym latem, ale też za tęsknotą do drugiego człowieka, za bliskością do niego. To jest taka jedna wielka refleksja.
1: Co nam więcej jeszcze zdradziła Sylwia, to sprawdzajcie na Instagramie RMF Max, a teraz róbcie głośniej, bo będzie słodko, ale z kropelką nostalgii za uczuciem.
0: Mango. Nowość. Po raz pierwszy słyszycie ją w RMF Max. RMF Max. RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: od razu jakoś bardziej czuć, że to piątek. Wet Memories, Meduza i James Carter w RMF Max.
1: Tymczasem...
0: Od razu czuć jakoś bardziej, że mamy piątek. Meduza i James Carter, Wet Memories w RMF Max.
1: Ale zwróćcie uwagę na to, że jeszcze 3 piątki i koniec wakacji. Dzisiaj z naszym to 4 jeszcze, także what? Dobrze go wykorzystajcie, bo naprawdę czas leci niesamowicie szybko.
0: Lato wyciskacie na maksa z RMF Max. My wracamy po weekendzie po 13. Dzięki za cały tydzień, Anka i Fiołas.
1: Buziaki do poniedziałku.
2: RMF Max. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
5: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
1: I po reklamie.
3: Przed nami ciepły, miły i spokojny letni wieczór. Wiatr ma się uspokoić i jeszcze przed zachodem słońca przestanie nam dokuczać. Na niebie co prawda pojawi się trochę więcej chmur, ale to nie będą straszące deszczem szare chmurzyska, więc kurtki przeciwdeszczowe i parasole możecie sobie odpuścić. Warto jednak mieć przy sobie jakąś lżejszą bluzę, bo po zmroku temperatura spadnie z 26 stopni do 19. Nie powinno to jednak specjalnie psuć zabawy. W nocy termometry pokażą 13 kresek.
4: RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed Wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: Ale tak od serca.
1: Bratnie Dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
10: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
11: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
12: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508-508-731. Groneco.pl.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje.
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
19: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Na imprezę.
2: Na siebie.
1: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Siedemnasta na zegarach, w RMF Max, czas na informacje w skrócie. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash. Piątkowe popołudnie. Kto z Was właśnie za kierownicą ma większą szansę natknąć się na policyjną kontrolę? Jak Wam już mówiliśmy, w RMF Max trwa akcja Speed.
6: Dzień dobry, Mosza Aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego. Interwencja jest nagrywana. Powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 15 km na godzinę. Obowiązuje tutaj prędkość 60 km na godzinę, pana prędkość 75. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł, 2 punkty karne. Oczywiście przysługuje panu możliwość odmowy przyjęcia mandatu, za co wniosek zostanie skierowany do sądu.
5: Mniej więcej tak może skończyć się dzisiejsza kontrola, także lepiej trochę zwolnić.
4: To jest RMF Max.
5: Wydłużyła się unijna lista sankcji wobec Rosjan zamieszanych w ataki na Ukrainę. Rada Unii Europejskiej dopisała do listy 5 kolejnych osób. To przede wszystkim osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich firmach, biorących udział w opracowywaniu, produkcji i dostawach sprzętu używanego w wojnie przeciwko Ukrainie. W praktyce oznacza to dla tych osób m.in. zamrożenie ich aktywów w Unii, czy zakaz wjazdu na teren wspólnoty, w tym przejazdu przez jej terytorium. Nowy rok szkolny coraz bliżej. W wielu szkołach trwa gorączkowe poszukiwanie nauczycieli. Na przykład w województwie opolskim czeka ponad 600 ofert pracy w szkołach.
7: Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak za mną życie, do końca sierpnia.
5: Podkreśla naczelnik Wydziału Oświaty w opolskim ratuszu Aleksander Iszczuk. Tymczasem przed nami kolejny tydzień wakacji. Kto właśnie wysyła gdzieś swoje dzieci autokarem, może dać znać policji, żeby sprawdziła pojazd i kierowcę. Szczegóły i lista punktów kontroli na stronie policji.
3: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
3: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Najwyższa pora na prognozy dotyczące nadchodzących dni. Już mogę Wam powiedzieć, że piątek nie będzie jedynym pięknym dniem tego weekendu. W zasadzie wszystkie wolne dni można by spędzić na plaży, bo pozwoli na to temperatura i warunki atmosferyczne. Jutro częściowe zachmurzenie, ale będą to ładne, białe obłoki, a nie straszące deszczem chmurzyska. Na termometrach maksymalnie do 23 stopni, za to w niedzielę czyste, błękitne niebo i wysoka temperatura, nawet maksymalnie do 27 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
10: Trzeba coś na początek ustalić, bo nie znałem tego słowa, a padło przed chwilą w studiu lelawa lub lelawy. Co to znaczy?
11: Mm-hmm, znaczy, ja wiem, ty też już wiesz.
10: Messenger pytanie, czy... RMF Max, o, chętnie widzisz. Posłucham. Bo w zależności od tego, czego się dowiemy, to nasza playlista albo jest, albo nie jest lelawa.
11: Ty, ostrożnie z takimi, dobra?
10: Daj, a tu siwek i kawałek.
11: Siemano.

0: Purple Disco Machine i Kungs w RMF Max Substitution. To jest numer, który przed sekundą dosłownie usłyszeliście. Było bujane, bo ja troszkę bujałam, Siwek troszkę bujał, także mamy nadzieję, że u was też bujane coś
1: tam. Ja się ciągle bujam na krześle i na tym polega dorosłość,
0: dobrze,
1: że możesz.
0: Dobrze, że do przodu, bo jakbyś się bujał do tyłu, to ja bym ci powiedziała, uważaj.
1: No i widać, nawet bo dorosły spadniesz. Nie może się pobujać na krześle bezkarnie.
0: Dobra, ale co ja bym ci zrobiła?
1: Szybka zmiana tematu, bo trzeba powiedzieć teraz stop!
0: O czym teraz myślisz?
1: Ale uczciwie, tak w tym konkretnym momencie, zanim powiedzieliśmy stop, o czym myśleliście, wygrzebcie tą myśl, napiszcie nam ją na Messengerze RMF Max.
0: Tak, bardzo was o to prosimy. Szczególnie, że no, mamy coś w zamian do rozdania, rzeczy bardzo przyjemne.
1: W liczbie które... 4?
0: O, 4 to jest dużo. To jest fajna liczba, nie okrągła, ale w tej sytuacji bardzo fajna, bo to są 4 wejściówki do parku rozrywki, ale wiecie, nie byle jakiego, do największego. Wiecie, którego.
1: Messenger RMF Max, opiszcie swoją aktualną myśl i zróbcie to jakoś ciekawie. Przekonajcie nas, że te wejściówki mają trafić do was.

0: Cieplutki bit, cieplutkie dźwięki w RMF Max. Nic dziwnego, bo to numer Fire Fire. To jak jest fire, to musi być cieplutko. 17:18 w RMF Max.
1: Z cieplutkich rzeczy to od jutra trochę chłodniej. Dzisiaj już jest trochę chłodniej, a jutro będzie jeszcze chłodniej, ale z miłych rzeczy, które też tak trochę schłodzą, trochę rozgrzeją nasze serca. Duże obniżki cen na stacjach paliw się szykują. Wiadomo, kiedy kierowcy odetchną, tak mówią nagłówki. Aha. I to jest ten moment, kiedy myślę, że możemy sobie poćwiczyć to, tak, to odetchnięcie z ulgą. Jak coś, to od przyszłego tygodnia tak sobie oddychamy, okej?
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ten und skepta w numerze Gut genug, das ist gut. No, ja myślę. I czekam na wasze głosy wiralowo na listę Hobbens. rmfmax.pl.
1: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: skrzypeczki, to pianinko, to jest ta ekipa Kid Laroi i Killani w RMF Max. No słuchajcie, takich numerów potrzebujemy w piątek po 17.30, kiedy weekend już trwa.
1: Ty nowość. Ja czuję, ja chciałem od razu taką nowość zapodać ludziom, którą sobie w weekend będą mogli puścić, jak akurat poza zasięgiem RMF Max będą. Ta nowość pochodzi od pana z Austrii.
0: Od pana z Austrii, pana Tobiego Romeo, czyli Tobiasa Wasa, rocznik 2000, czyli ma 25 lat jeszcze i dobry jest. On skubany jest dobry. Znacie go doskonale między innymi z Where the Lights Are Low. Gramy go zresztą regularnie w RMF Max, a jak się pojawia taka nowość, no to nie potrafiliśmy sobie odmówić tutaj z Siwkiem, żeby wam zaprezentować również i to.
1: Jest drobny problem, bo w tej piosence pojawiają się śpiewające dzieci, z którymi redaktorka kawałek ma...
0: Drobny problem, to prawda, ale ja się skupiłam na tym, jakie tempo, jaki beat ma ten numer, a to jest taki numer, słuchajcie, że wsiadacie do samochodu i najlepiej pojechać na jakiś tor, żeby wam policja nie wlepiła mandatu, bo nóżka się robi ciężka. Pięknie się przez miasto do tego jedzie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. The hits
7: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Jedni robią miejsce w walizkach, my robimy miejsce na placu aut używanych. Sprawdź wyjątkowe okazje w Toyota Pewne Auto. Wybrane samochody używane kupisz teraz w wyjątkowej cenie. Szukaj aut oznaczonych ofertą specjalną, właśnie tam czekają najlepsze okazje. Toyota Jaworskie Auto na Okrężnej 2G we Włocławku. Twoje Pewne Auto.
0: I po reklamie.
16: Na rower.
17: Na koncert.
18: Na spacer.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Najwyższa pora na prognozy dotyczące nadchodzących dni. Już mogę Wam powiedzieć, że piątek nie będzie jedynym pięknym dniem tego weekendu. W zasadzie wszystkie wolne dni można by spędzić na plaży, bo pozwoli na to temperatura i warunki atmosferyczne. Jutro częściowe zachmurzenie, ale będą to ładne, białe obłoki, a nie straszące deszczem chmurzyska. Na termometrach maksymalnie do 23 stopni. Za to w niedzielę czyste, błękitne niebo i wysoka temperatura, nawet maksymalnie do 27 stopni.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Tak, nawiązując do tego numeru, który leciał przed momentem, to zero smutków, zero złości. Karol jest z nami po całości. Cześć, Karol.
2: Cześć.
3: Czekaj, Karol, bo cię w ogóle
1: coś
3: nie słychać.
1: Właśnie,
3: ja cię tutaj dam głośniej. Karol, powiedz jeszcze raz.
2: Siema, witam.
3: Teraz to jest Karol. No.
1: Karol, co tam u ciebie?
2: No, jakoś leci.
1: A propos latania, to w takim razie o czym myślałeś, jak pytaliśmy, o czym myślą słuchacze RMF Max? Co to było u ciebie?
2: Myślałem o pewnej zorganizowanej akcji, która się wydarzyła u mnie.
1: Co to było?
2: Wleciała sobie osa, no to myślałem, żeby ją po prostu wypuścić. Mhm. Bo jak sobie już wleciała gdzieś, no to...
3: Ty masz łeb, Karol.
2: Żeby ją wypuścić, ja?
3: No.
2: Jak otworzyłem tylko okno, to muchy, które siedziały, były aż dwie. No po prostu skorzystały z okazji i sobie wleciały od razu.
3: Czyli chciałeś pozbyć się jednej osy, a skończyłeś z jedną osą i dwoma muchami.
2: Dokładnie. I zastanawiam się, czy to jakieś koleżanki nie były.
1: Taktyczna, zaplanowana akcja. No mogło tak być.
3: Słuchaj, to weź całą trójkę, zapakuj do samochodu i razem z tobą macie dokładnie akurat cztery wejściówki do Energylandii.
2: To brzmi jak dobry plan.
3: Wystarczy dla całej ekipy.
1: Siwek, wydaje mi się, że akurat muchy i osa mogłyby tam wlecieć na krzywy ryj.
3: Mogłyby.
1: Bez biletów.
3: Ale są uczciwe, więc wejdą na wejściówki.
1: Czy
3: i akurat są
1: uczciwe?
3: Cztery.
1: No, to nie wiem.
3: Jego są, to są muchy Karola. Karol,
1: czy one mają już imiona?
2: Jeszcze nie. Wezmę do słoika i coś się wymyśli.
1: Okej. Okay.
3: No, to byle szybko.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
3: To pewne!

0: Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka.
1: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Słuchajcie, RMF Max we Włocławku, to jest prognoza pogody, bardzo, bardzo weekendowa i sprawdzamy, co na weekend będzie można w naszym regionie robić i czy, no i pogoda będzie sprzyjała, prawda? Odczuwalna 26 dzisiaj, jutro 24, niedziela 26, bardzo fajne wartości, mocno przyłoży przy poniedziałku, bo powyżej 30-33 stopnie. Nie widzę deszczu na weekend, więc warto aktywności tutaj zaplanować. Deszcz widzę na wtorek i tutaj podkrętka po 28, no i stabilny następny tydzień, końcówka bardzo, bardzo gorąca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
3: Hity na maksa. Pięknie, acz bardzo spokojnie i powoli płynie nam ten weekend, bo dopiero 18. Nigdzie się jeszcze nie musicie spieszyć.
4: Jeszcze?
3: Jeszcze.
4: Już się ucieszyłem z tego, co mówisz, a jakoś to jeszcze mnie zaniepokoiło. To znaczy, że niedługo będziemy musieli się gdzieś spieszyć?
3: No słuchaj, no jak sobie kupisz bilety do kina na przykład, zrobisz rezerwację w teatrze czy cokolwiek, to się będziesz musiał spieszyć, ale dobrze. Teraz o 18:00, do chillera kina, jeszcze.
4: Do kina to mogę.
3: To jeszcze my się przedstawmy, co? Kawałek Siwek?
4: Siemano.

0: True Colors w RMF Max w kanale nadawczym, a wiadomo, kanał nadawczy czasem jest rozdawczy i dzisiaj sobie też porozdajemy pod ten piątek dobry i pod dobrą przyszłą sobotę od razu.
1: Strefa 57 znowu wjechała na grubo z cudownym koncertem. 7 artystów, których ty masz wypisanych, bo ja nie zapamiętałem wszystkich.
0: Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i Kacperczyk, to oni się pojawią w przyszłą sobotę, 15 sierpnia, właśnie na Strefie 57. I kochani, tak się dobrze składa, że mamy bilety na to wydarzenie i chcemy się nimi podzielić z wami.
1: Więc tak, artystów jest 7, więc ty napisz, co jest 5. Messenger RMF Max, proszę tam odpowiedzieć na to pytanie i w ten sposób można wejść do zabawy. Doszło do drobnej dyskusji.
0: Drobnej, no.
1: Czy wszyscy wiedzą, co to znaczy zwrot, co jest 5?
0: Bo ja nie wiem, znaczy teraz już wiem, bo Siwek mi przed momentem powiedział, ale przed momentem ja byłam takim, wiecie, jeszcze I'm just a baby, I have no idea.
1: To jest
0: a teraz już mam idea.
1: Wspaniałe, bo przed chwilą sprawdziłem w internecie, czy na pewno...
0: Nie wymyśliłeś
1: tego. Nie wymyśliłem tego. I to jest, no. Słuchaj, nawet wyszukiwarka twierdzi, że to jest metafora życiowej mądrości i własnych zasad. I że
0: no,
1: istnieje
0: mocne.
1: Taki. Więc tak, Strefa 57, artystów 7, ty napisz, co jest 5, Messenger RMF Max, zasady proste, można wejściówki na ten koncert sobie dzisiaj zgarnąć. Tymczasem White 2115 i to coś w RMF Max. 18:07. Piszę do ciebie, śpisz.

0: Pozwolę sobie na szybko przetłumaczyć ten tytuł. Everything's fine, czyli wszystko jest git. Alok, Jennifer Lopez w RMF Max w kanale nadawczym. Mamy nadzieję, że u was jest git, bo wiemy, że u pana Darka nie jest git.
1: Nie, pan Darek. Ja przybliżę wam szybciutko sylwetkę. Pan Darek lubi krótkie spodenki, dlatego ubrał spódnicę.
0: Brzmi absurdalnie, ale faktycznie taka sytuacja się wydarzyła, a chodzi o zakład transportu miejskiego w Warszawie, gdzie warszawscy kierowcy od lat walczą o to, że jak jest tak super gorąco, wiecie, tak już, że klima po prostu nic nie daje w tych autobusach, a wszyscy znamy takie sytuacje ze swojego życia, to kierowcy bardzo by chcieli, żeby mogli oficjalnie nosić krótkie spodenki, a nie tak jak w każdy inny dzień długie spodnie i się tam kisić, pocić i dramat po prostu.
1: No i nie mogą wciąż.
0: Nie mogą.
1: I właśnie dlatego pan Darek w ramach protestu do pracy przyszedł w spódnicy, żeby pokazać, kto w tej firmie nosi spodnie. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Poczuj klimat w swoim ogrodzie. Już 8 i 9 sierpnia zapraszamy na kiermasz w Szkółce Roślin Niemczyk. Przygotowaliśmy piknik pod żaglami i przepiękne ogrodowe inspiracje. Czeka na was bogata oferta roślin ozdobnych, iglastych, liściastych, bylin, traw, a nawet roślin wodnych. Poczuj wiatr w żaglach przy muzyce na żywo. Bądź z nami już 8 i 9 sierpnia od 9 do 17. Szkółka Roślin w Bądkowie. Twoje zielone miejsce na mapie.
6: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
7: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: To Lego Pikachu!
9: Nie.
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.

0: tabletka Zalia Jan, rapowanie Kacperczyk. I teraz zaczyna się twoja walka o te bilety. I dostaniesz od nas trzy pytania. A odpowiedź na te pytania to będzie albo liczba 5, albo liczba 7, albo liczba 57. Więc będziesz musiał na te trzy pytania, no tak na dwa dobrze odpowiedzieć i wtedy bilety są twoje.
1: No dobrze.
0: Jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwsze pytanie?
1: Tak, jestem gotowy.
2: No to okay. Dobrze, bo nawet gdybyś nie był, to i tak byśmy je przeczytali. Dobrze, to ja zacznę. Brian, ile jest cudów świata?
0: 5, 7 czy 57?
1: Cudów świata?
0: Mhm.
1: 7.
0: Dobrze. Mamy
2: bardzo
0: to. Dobrze.
2: Nie, Brian, zacząłeś super. Świetnie. Była pewna niepewność, jakieś takie opóźnienie na starcie, ale
1: tak,
2: dobrze
1: bo
2: zacząłeś.
1: Tak, musiałem zastanowić ze stresu.
0: Tak, o co my w ogóle pytamy? Bo to jest nietypowe pytanie jak na kanał nadawczy. To teraz drugie pytanie.
2: Mm.
0: Numer, z którym w Formule 1 w 2009 roku jeździł Robert Kubica. 5, 7 czy 57?
2: Jak odpowiesz dobrze, wygrywasz wyjściówki. Jak źle, jeszcze jedno pytanie.
1: 5.
2: Chwila prawdy.
0: Tak,
2: tak, to jest prawidłowa odpowiedź!
0: Gratulujemy! Czyżby fan Roberta bardzo. Się trafił po drugiej stronie?
1: Przyznam szczerze, że to był w sumie strzał.
0: Ale to był piękny strzał, gratulujemy!
1: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, super!
2: Boże, dobrze, że się udało, bo ostatnie pytanie było tak trudne, żebyś nie dał rady raczej.
1: Tak, ale przyznam szczerze, że te ostatnie to gadam 7, odpowiedziałem, a tamte to musiałem strzelić.
0: Strzeliłeś celnie jak Lewandowski. Gratulujemy raz jeszcze, serio.
2: Nie ma
1: dobrze,
2: znaczenia.
1: Strefa, dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
2: 57 stoi przed tobą otworem.

0: To The Weekend w RMF Max. Michał Siwek, słyszysz słowo weekend i co ci się kojarzy z weekendem? Szybko.
1: Koncert był niedawno.
0: Okej, to do słowa koncert rymujesz prognozę pogody.
2: Straszna jesteś!
0: No i masz 2,5 minuty, dasz radę.
2: Moją bronią własną.
0: Tak jest, to się nazywa taktyka.

0: Ja się zastanawiam, czy to jest pierwszy raz w historii rymowanych zapowiedzi prognozy pogody, kiedy nie będzie rymów? Czy to faktycznie może się wydarzyć teraz
1: rymy,
0: w tym momencie?
1: Rymy będą, tylko miałem tak mało czasu, że nie zdążyłem spisać tego wierszyka, więc to będzie w ogóle z głowy. To będzie prawie, że improwizacja.
0: Improwizacja, ale takie rzeczy lubimy najbardziej. Słuchaj, wielka improwizacja w wykonaniu
1: tam wielka od razu.
0: Siwka Michała.
1: No, umiarkowana.
0: No nie, no wiesz, jakby nie bójmy się dużych słów. A one są czasem w życiu przydatne. To co, jesteś gotowy?
1: Nie.
0: Max. To dajesz.
1: Marzena, Kasia i Robert chcą iść na koncert, ale dorwie ich RCB Alert. To wszystkie słowa, które rymują się z koncert, wykorzystałem w tej rymowance. Więcej nie istnieje.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
5: Słuchajcie, RMF Max we Włocławku, to jest prognoza pogody, bardzo, bardzo weekendowa i sprawdzamy, co na weekend będzie można w naszym regionie robić i czy, no i pogoda będzie sprzyjała, prawda? Odczuwalna 26 dzisiaj, jutro 24, niedziela 26, bardzo fajne wartości, mocno przyłoży przy poniedziałku, bo powyżej 30-33 stopnie. Nie widzę deszczu na weekend, więc warto aktywności tutaj zaplanować. Deszcz widzę na wtorek i tutaj podkrętka po 28, no i stabilny następny tydzień, końcówka bardzo, bardzo gorąca.

0: kącie mojego mieszkania jest koś.
1: Okej.
0: Okay. Poczekaj, bo zmierzam do puenty. Chodzi o to, że w tym koszu, kiedy zaczęły się systemy kaucyjne, zaczęliśmy przechowywać butelki, które później się wynosi. Tak? Uznaliśmy, że kiedyś wymyślimy, gdzie te butelki będziemy magazynować.
1: Znajdziecie
0: na pewno nie zostaną tutaj. No zgadnij, gdzie są.
1: Czyżby cały czas w tym samym miejscu?
0: Oczywiście, że tak.
1: No tak.
0: I teraz zacząłem się zastanawiać, gdzie ludzie trzymają sobie taki kosz na te butelki kaucyjne, bo może się zainspiruje, a może też macie podobne historie.
1: No i to jest pytanie do was, drodzy słuchacze RMF Max. Prosimy o głosówki od was. Messenger RMF Max, tutaj wrzucacie swoje historie z butelkami kaucyjnymi. Gdzie je trzymacie w domu tak konkretnie? Bardzo prosimy o porady wszelkiego rodzaju.
0: Messenger RMF Max. Czekamy, a tymczasem Bauza. RMF

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie zaduszniki Weekend Kowbojski. Przejażdżka bykiem rodeo, przejażdżka koniem oraz amerykańska kuchnia. Wielkie burgery z konkretną wołowiną.
3: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
2: Labirynt zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce w każdy weekend od 12 do 20.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.
4: Jakie wartości na weekend w naszym regionie? No wartości idealne wręcz do odpoczynku, bo i słoneczko, prawie bezchmurne niebo, może w porywach wiaterek do 50 km na godzinę, ale temperatury będą, powiedzmy sobie szczerze, spokojne, bo 25 w piątek, dzisiaj, sobota 24, niedziela 27, no i tak poniżej 30 to jest naprawdę to. Przygotujcie się na gruby początek następnego tygodnia, bo 33 stopnie bezchmurnie, a następne dni bardzo w kratkę. Raz 27, raz 33.
5: Minuta po 19. Podajemy czas w kanale nadawczym, ale podajemy też inne rzeczy.
6: Co?
5: No jak co? No co? Nie podasz, jak się nazywasz na przykład?
6: A, Michał Siwek.
5: No!
6: Max! To teraz ty.
5: Natalia Kawałek, a to męskie granie orkiestra, które aktualnie chyba w Krakowie się dzieje, tak? To dzisiaj.
6: Ale podaliśmy.
5: Ach!
6: Wow!

0: jest Alabama Ten w RMF Max i tak się pięknie ułożyło, że już prawie jest 19:10. No słuchajcie, takie rzeczy to nie są przypadki, ewidentnie.
1: Nie?
0: Nie,
1: ja
0: nie.
1: Myślałem,
0: to wszystko
1: właśnie...
0: jest zaplanowana akcja. Tak jak zaplanowaną akcję trzeba mieć, jeżeli chodzi o butelki kaucyjne. Co z nimi zrobić, żeby nie oszaleć, zanim się je wyniesie do sklepu, do tego kaucjomatu? Można na przykład zrobić tak, że butelki do wora, wór do jeziora, ale tego nie polecamy, bo no, tracicie kasę po prostu, nie?
1: Poza tym jezioro by się obraziło.
0: Ekologicznie jest to wątpliwe, to prawda.
1: I teraz dochodzi do sytuacji u mnie, że tymczasowe rozwiązanie jest jakby... Ten tak zwany tymczas jest już od roku i butelki są po prostu w rogu kuchni.
0: Ale od czego mamy słuchacze RMF Max, żeby nam podpowiedzieli, co zrobić z butelkami kaucyjnymi? Proszę bardzo.
2: No ja sobie na przykład moje butelki trzymam normalnie w pokoju, w szafkach. Że jak się do mnie wchodzi do pokoju, się otwiera szafkę, to tam się nic nie znajdzie, nie? I no się butelki kaucyjne wysypują, bo mi się tego w sumie oddawać nie chce, nie ma kiedy. Wiesz jak? Tak się robi, nie?
0: Tak się robi, to jest bogactwo, część główna, jak na mojego...
1: Tak się robi, dobrze robicie.
3: Ja butelki kaucyjne trzymam w bagażniku samochodowym, nie trzymam ich w domu.
0: No bo po co w domu, niepotrzebne są nikomu.
1: No właśnie,
0: tak.
1: W domu tylko miejsce zajmują, a w bagażniku miejsca nie zajmują, jak wiadomo. Mhm.
0: No i są już przygotowane do wywozu, który się kiedyś wydarzy, kiedyś na pewno.
1: Nie wiadomo nigdy kiedy.
0: Messenger RMF Max, co robicie ze swoimi butelkami kaucyjnymi, gdzie je trzymacie?

0: Mr. Know It All. Pan, co wszystko wie, a my, no nie mamy takiego pana, ale mamy takich słuchaczy, co wszystko wiedzą i podpowiedzą, i się podzielą, zainspirują. Za to was kochamy.
1: A gdzie ty trzymasz swoje butelki kaucyjne, bo jeszcze ty tego nie zdradziłaś?
0: Ja mam taką torbę papierową i ja tam wsadzam te butelki. To jest jakby od razu, wiesz, taka torba gotowa do wyniesienia do sklepu.
1: Ale gdzie ona jest? Gdzie ona przebywa?
0: Za airfryerem w kącie. Tylko że jak muszę odpalić, znaczy muszę, jak chcę odpalić airfryera, no to muszę wtedy wyciągnąć te butelki, no żeby była cyrkulacja powietrza i to jest takie też tymczasowe.
1: Niesamowite, bo dopiero dzisiaj rozmawiając o tym z wami tutaj w radiu, ja się dowiaduję, że nie tylko mnie te butelki po prostu uprzykrzają, utrudniają codzienne życie. Posłuchajmy, gdzie wy je trzymacie.
2: W domu jest za mało miejsca na butelki, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest garaż, tylko trzeba auto wyprowadzić.
0: Właśnie, zawsze coś trzeba wyprowadzić.
1: Dokładnie.
0: Ale na całe szczęście są też tacy, którzy są bardzo sprytni. Teraz uwaga, dajemy głośniej i słuchamy, co się robi z butelkami kaucyjnymi.
3: Siemano. Ja słyszałem, że mój kolega to butelki kaucyjne daje swojemu dziecku w ramach kieszonkowych.
1: I to jest IQ 1000.
0: To jest mądrość ludowa.
1: No bo nie dość, że uczysz dziecko przedsiębiorczości,
0: tak.
1: Sam roboty nie masz,
0: tak.
1: To jeszcze płacisz mu kieszonkowe nie swoimi pieniędzmi. Bo jak wiadomo, te 50 groszy to nie jest twoje. RMF Max. To sklep płaci. RMF Max.

0: ja myślę i czekam na wasze głosy wiralowo na listę Hobbens. rmfmax.pl.
1: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Taka to była ładna prognoza pogody od Gipsa, taka afirmacja, co by było fajnie, jakby się stało jeszcze przed tym ostatnim dniem lata. No zobaczymy, prognoza pogody niebawem w RMF Max.
1: Lato, nie lato, butelkę kaucyjną gdzieś trzymać trzeba i...
0: Trzeba.
1: Ja dziś się rozsierdziłem na moje tymczasowe rozwiązanie, które od roku już trwa i butelki w kącie kuchni stoją i szpecą, a jak jest u was, to się dowiadujemy stopień po stopniu.
2: Ja kupiłam sobie taką torbę na temu, na butelki.
1: Super.
2: Postawiłam ją w pokoju u dzieci.
1: Tak jest.
2: Przynajmniej teraz nie ma bałaganu, butelki się nie pamiętają, bo ogólnie tam
1: coś wspaniałego.
0: A dzieci się mają czym bawić, proszę bardzo. Już nie będzie gadania, że za moich czasów to się robiło zabawki z patyków. Nie, dzieci się teraz butelkami plastikowymi bawią, też jest dobrze.
3: Słuchajcie, nie po to kupowałem mieszkanie z dwoma łazienkami, żeby w jednej nie trzymać butelek kaucyjnych.
1: Tak jest!
0: Tak
1: jest!
0: Mamy zwycięzcę chyba, tak mi się wydaje.
1: Ale to rozkminił.
0: Tylko teraz trzeba mieć
1: pewnie
0: dwie łazienki, no.
1: Kupował dawniej i już przewidział, tak? Wprowadzę system kaucyjny, będę miał od razu pomieszczenie na butelki. Super, panu gratulujemy. Arturze, jesteś moją inspiracją. Dla ciebie teraz nowość w RMF Max, to jest Kaigo.

0: przyszedł czas zemsty. Weź telefon do ręki, Natalia.
1: Okej. Okay. Już
0: otwal Messenger. Ostatnia konwersacja i ostatni rzeczownik, jaki napisałaś.
1: Rzeczownik? Przypomnij mi, co to jest rzeczownik.
0: No to takie słowo, no, które słowo. Nie jest czasownikiem i przymiotnikiem. No.
1: Czekaj, mam, on dalej żyje? A może być zdjęcie?
0: Bo no mam... jak je opiszesz jednym słowem, to tak.
1: To jest balon dinozaur.
0: To do dinozaur. Okay. Słowo, do którego musisz zarymować, zapowiadając prognozę pogody, a tymczasem Shakira w RMF Max. Natalia ma 2 minuty.

0: Zobaczcie, że to jest ciekawe. Znudziliśmy się mundialem, cieszymy się, że się skończył, ale ta piosenka nam się nie znudziła.
1: Nie, więc to cały naprawdę czas super.
0: Dobrze o niej świadczy. Shakira, Daj Daj za nami, a Natalia zapowiada prognozę pogody rymem do dinozaura.
2: Max.
1: O, popatrz. O tam. Widzę to on. Dinozaur. O, słuchaj teraz. Opisze ktoś zdolny tylko jedną z lokalnych aur.
0: Ale ładne!
1: Co nie? Dlatego byłam taka spokojna.
0: Wow.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Włocławek 89 i 2 FM.
2: Jakie wartości na weekend w naszym regionie? No, wartości idealne wręcz do odpoczynku, bo i słoneczko, prawie bezchmurne niebo, może w porywach wiaterek do 50 km na godzinę, ale temperatury będą, powiedzmy sobie szczerze, spokojne, bo 25 w piątek, dzisiaj, sobota 24, niedziela 27, no i tak poniżej 30 to jest naprawdę to. Przygotujcie się na gruby początek następnego tygodnia, bo 33 stopnie bezchmurnie, a następne dni bardzo w kratkę. Raz 27, raz 33.

0: Kiedy pytasz, jaki jest czas, to Oskar Cyms odpowiada cały, a ja odpowiadam 19.54.
1: No i dobrze, że mamy też Michała Siwka, który podaje konkretny czas, ale dobrze, że z drugiej strony ten Oskar jest, bo to też jest potrzebne, tak puścić lejce.
0: Tak, ludzie potrzebują Michałów i Oskarów.
1: Tak, to są dwie potrzeby podstawowe każdego człowieka w tym kraju.
0: I grabów potrzebują. Graba za chwilę w RMF Max, Hobbens Extra i dycha najlepszych numerów w najnowszym zestawieniu.
1: Ja mam nadzieję, że mnie też ktoś gdzieś kiedyś będzie potrzebował. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za dzisiaj. Dobrego weekendu życzę wam.
0: Pa.
2: A co robić w ten weekend we Wrocławku? Może do kina, może do multikina, może na Minionki, może na Odyseję. No, jest co oglądać, jest na co popatrzeć, jest Obsesja. Są także wykony takie jak Backrooms bez wyjścia, jest także Wajana w wersji karaoke. Co jeszcze we Wrocławku? No to piknik charytatywny. Polecamy mocno wybyć do lotniska Kruszyny już w sobotę, już jutro. Potańcówka z DJ-em i duża ilość muzycznych atrakcji. No to jeszcze a propos tańca, no to proponujemy imprezę 8, czyli w sobotni wieczór klub Żar się prezentuje za DJ-ką DJ Bossy, a imprezowe klimaty różne, bo jest disco, jest pop, jest R&B, duża ilość znanych rzeczy, a to wszystko w klubie Żar we Wrocławku na Ogniowej 7. Propozycja. Kultura także dobrze gra i także proponuje piątek i sobotę, żeby skorzystać z weekendu i dobrze się zabawić. Imprezy po 22 w różnym klimacie muzycznym, a im wcześniej przyjdzie się, tym większa ilość promocji. Miłego weekendu.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Będzie Zalia, będzie Fischer, będzie Swedish House Mafia. Dzisiaj wśród nowości na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie. Weekend of RMF Max. Wciąż wakacyjnie najważniejsze hiciory tego lata. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają nam dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Wciąż wśród najlepszych na 10. Repeat It.

0: wakacje i to jest jej nowość. Tak uroczo śpiewa Zalia w nowej propozycji Tylko kochaj mnie. Tylko nie zapomnij zagłosować na liście Hot Bands rmfmax.pl. Może po weekendzie, już wśród 10 najważniejszych hitów na wakacjach. Swoje miejsce mają dzisiaj DJ Goya i Jason Derulo, tak plażowo, bardzo klimatycznie. Na 9 Michiko.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Robin Schulz chciałby pobić swój muzyczny rekord, jest coraz bliżej. Jego nowość Better Times to dzisiaj 8 na liście Hot Bands. No i tym największym rekordem był na pewno remix dla Lilywood and the Prick, czyli słynny Prayer in C. Kto pomoże mu w biciu tego rekordu? Głosujecie na rmfmax.pl, a może Per Jean? Macie go w poczekalni. Jest teraz.

Arco robią nam wakacyjny klimat w numerze Fire Fire. To siódemka dzisiaj na liście Hot Bands. To jest świetna propozycja do słuchania na przykład na plaży. Niekoniecznie u nas, ale w Hiszpanii. Może będziecie akurat 12 sierpnia? No to RMF Max przypomina, że akurat tam to będzie widać zaćmienie słońca. To będą na pewno piękne wspomnienia. Na zaćmienie i w złotej godzinie też polecam. I czekam na więcej waszych głosów. Zostańcie z RMF

0: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Reklama.
2: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
8: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
7: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
8: Przykłady?
7: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
8: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
7: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
8: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

Co za życie, co za numer, to imprezowicz Fischer i jego nowy bit w poczekalni. To jest rzeczywiście mega imprezowicz. Trafił nawet ostatnio wyczerpany do lekarza, który zalecił mu przerwę w występach oraz imprezowaniu. Nie wziął sobie tego zbytnio do serca. Fischer wciąż w akcji, czeka na wasze głosy, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Ina i jej Morenito.

0: jak śpiewała, przetańczyła całą noc i polecam wam takie właśnie wspomnienia. Przetańczyć całą noc. No przynajmniej raz w wakacje trzeba. Kto spróbuje w ten weekend? Margaret jej Prima Ballerina. Wcześniej Przetańczone. Mamy kolejną nowość. Na czwartym świeży bit Swedish House Mafia i Lickely. Ale to dobrze wleciało na czwórkę. Happiness is so sad. Przed nami nowa piątkowa jedynka. A pierwszą trójkę otwiera nowy wykonawca Aich, który przerabia nam tutaj imprezowy klasyk, czyli Ring My Bell.
1: RMF Max 3. Numer 3.

0: bit, więcej takich kawałków już za kilka minut po 21:00. Nasze piątkowe wakacyjne Max Party to Meduza, ich nowość Weekend na Weekend. Na razie w poczekalni głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj i3, jego wersja Ring My Bell. Na drugim Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. Jak to możliwe? David Guetta nie jest najlepszy? Akurat dzisiaj nie, bo najlepsi są nasi. Najwięcej waszych głosów na hop. Gibbs, Kukon i Jonathan. Nowa jedynka w numerze Ty Masz.
1: Max. One. Numer jeden.

0: Gipsy, Kukon i Jonathan wracają na szczyt listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max, bo świętujemy piątek. Za chwilę zaczyna się nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na kolejny Tour de Club i to nie tylko żar z nieba i słońce, ale także słoneczne hity i dobre granie w klubie Żar. To propozycja na najbliższą sobotę. Mamy promocję także do godziny 22. A propos klubu Żar we Wrocławku na Ogniowej 7, w Żarze 8 sierpnia Moonlight. Taka impreza, disco, pop i R&B, dobra mieszanka od DJ-a Bosego, który specjalistą jest od takich sobotnich brzmień, a wszystko w klubie Żar. Oczywiście w najbliższą sobotę w kolejce także retro party, będzie duża i ilość wspomnień, nie tylko na zdjęciach, ale także muzycznych. Kultura Wrocławek. Wrocławek. Oczywiście kolejna miejscówka, która będzie grała dla Was w piątek i w sobotę, i także wakacyjne party szykuje się w najbliższy weekend. Skorzystajcie koniecznie. Potańcówka w Zdrojowym 7 sierpnia. Propozycja na piątek 17.20 DJ Daga. Uzdrowisko Wieniec Zdrój na amfiteatrze. Będzie potańcowywane. Będzie można obracać się w parach, a zrobić to już w piątek od 17.00.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
22: I po reklamie.

0: Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melarz. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Taki hicior i taki klasyk na starcie naszego weekendowego Max Party. Junior Caldera i Sophie Ellis Bax to Can't Fight This Feeling. Dla fanów klubowej klasyki będziemy mieć na przykład jedną z największych produkcji od Tiesto. Dzisiaj dużo, dużo niespodzianek. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to może house'owy klasyk na starcie naszego kolejnego party zestawu. Proszę bardzo, One More Time, niezapomniany hit od Daft Punk.

0: Underneath the Blue, Moziman na wakacjach z RMF Max, z pozdrowieniem dla tych, którzy wybrali się może do Hiszpanii, podsłuchują, ale żałują i narzekają i marudzą, że woda za ciepła. Naprawdę, tam takie rzeczy. Baleary osiągnęły poziom 30 stopni, a nawet lekko powyżej dookoła Ibizy oraz Majorki. No to zapraszamy, wracajcie do nas. Woda w Bałtyku wciąż zimna. Tańczymy dalej w naszym kolejnym secie, między innymi Igor Herbut, wróci też Bruno Mars.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.

Kevin, Bruno Mars, zamyka nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Była mowa o ciepłym Morzu Śródziemnym. W wielu miejscach temperatura wody przekracza tam 30 stopni, ale słuchajcie, u nas w Polsce też są takie miejsca. No może nie nad Bałtykiem, ale są takie jeziora, które po upałach też osiągnęły taką temperaturę 30 stopni. Nie trzeba od razu wydawać kasy na Hiszpanię. No i teraz na wasze wakacyjne podróże, małe i duże, kolejny klasyk w wakacyjnym Max Party. Pamiętacie jeszcze Zeda i jego Clarity? Leci teraz.

ale fajny plażowy kawałek zrobił nam na wakacje. To Jonas Blue i nasza nowość w RMF Max. Edge of Desire, wiadomo, house music. All life long, house music is my life. Jonas Blue dzisiaj robi takie kawałki, jak kiedyś już chciał zrezygnować. Naprawdę, po pierwszych próbach, produkcjach było kilka niewypałów. Myślał, że wróci na budowę. Dobrze, że zmienił zdanie. Za chwilę Tame Impala, teraz Black Eyed Peas w RMF Max.

0: Dawid Posiadło też ma wakacyjny hit. Na błysk zamyka nasz kolejny set, ale my nie kończymy, dopiero się rozkręcamy, tańczymy dalej. W naszym kolejnym secie fajna nowość od Aloka, który zrobił przecież kawałek z Jennifer Lopez. Zawsze o tym marzył. No i musicie usłyszeć Everything is Fine, które czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands. Wrócimy również do klasyki trensu. Będzie coś dobrego od DJ-a Tiesto.
1: A co robić w ten weekend we Wrocławku? Może do kina, może do multikina, może na Minionki, może na Odyseję. No, jest co oglądać, jest na co popatrzeć, jest Obsesja. Są także wykony takie jak Backrooms bez wyjścia, jest także Wajana w wersji karaoke. Co jeszcze we Wrocławku? No to piknik charytatywny, polecamy mocno, wybyć do lotniska Kruszyny już w sobotę, już jutro, po tańcówka z DJ-em i duża ilość muzycznych atrakcji. No to jeszcze a propos tańca, no to proponujemy imprezę 8, czyli w sobotni wieczór klub Żar się prezentuje za DJ-ką DJ Bossy, a imprezowe klimaty różne, bo jest disco, jest pop, jest R&B, duża ilość znanych rzeczy, a to wszystko w klubie Żar we Wrocławku na Ogniowej 7, propozycja. Kultura także dobrze gra i także proponuje piątek i sobotę, żeby skorzystać z weekendu i dobrze się zabawić. Imprezy po 22 w różnym klimacie muzycznym, a im wcześniej przyjdziecie, tym większa ilość promocji. Miłego weekendu!
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wygrywamy.
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

szampan otwiera się, oczywiście bąbelkowy, ale bezalkoholowy o tej porze to Stanach. Przemek Grabowski i DJ Sopran, witamy was na imprezie w Max Party po 22. Za chwilę nowość, Moonlight, Fordo, Alabama Ten, ale teraz obiecany klasyk. Tiesto, który rzeczywiście wraca do trensów, wrócił po latach także na Ibizę i na swoim pierwszym występie zagrał także ten kawałek. Może będziecie mieć wieczorne ciarki. Tiesto tak grał kiedyś, tak gra również dzisiaj. Jego Love Comes Again.

też polecajkę na kolejny wakacyjny weekend. Może jakaś taka mikrowyprawa, słuchajcie, bo okazuje się, że coraz więcej osób świadomie wybiera takie mikrowyprawy, po prostu jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży. No kiedyś to była wycieczka, dzisiaj to się, wiecie, tak nazywa EO, mikrowyprawa. I to jest fajny pomysł, bo nie trzeba się stresować, pakować, podróżować, wydawać się za dużo. No to gdzie się wybieracie w weekend? Może chociaż do parku albo do lasu. Ale proszę zabrać na te mikrowyprawy naszą muzykę. Teraz Becky G i

Abra, abracadabra, Lady Gaga w naszym piątkowym wakacyjnym Max Party. Za chwilę kolejny klasyk od Calvina Harrisa, który kiedyś używał mikrofonu w swoich produkcjach, nawijał, śpiewał albo coś tam dodawał, no i słychać go także w numerze My Way, ale kolejny set otwieramy nowością z Salzburga. Tam mieszka sobie w tym pięknym austriackim mieście DJ Toby Romeo, reprezentując Austrię, nasza nowość w RMF Max. Fly High.

To jest taki numer, który trochę łączy pokolenia, wykorzystujący stare sample bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel. W naszej kolejnej nowości w RMF Max też słychać pewnie odniesienia do przeszłości. No nie pewnie, tylko raczej tak. Alan Walker i Ava Max mają nową petardę, która szybko wdziera się do listy Hot Dance z opcją na jedynkę tego weekendu. Alan Walker, Ava Max, ich Fate.

0: Milo to był taki tajemniczy gość, który nie miał pozwolenia na wykorzystywanie sampli starych hitów, ale robił to pomimo wszystko. A jak coś stawało się przebojem, no to później jakoś tam się chłopaki dogadywali. Tak było również w tym przypadku. Dr. Pressure, kiedyś także taka ekipa Miami Sound Machine, trochę muzycznej historii. Zostańcie z RMF Max, tańczymy dalej, będą fajne nowości. Wróci Fuka i Liwka i DJ Goja plus Jason Derulo.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Chemistry od Velvet. Witajcie na naszym piątkowym weekendowym Max Party. Przemek Grabowski i DJ Sopran z wami. No oprócz tego weekendu to jeszcze trzy wakacyjne. Nie tylko, ale jeszcze trzymamy się tej wersji. Co w naszym kolejnym secie? Za chwilę Faithless i remix Insomnia tak naprawdę, czyli New Religion, ale kolejny set otwieramy trensową nowością Armin van Buuren. No to lecimy o tej porze gdzieś wysoko. Armin van Buuren i Sasha w numerze Everlasting.

Jak? Czy to będzie jeden z największych tanecznych hitów tego lata? To bardzo, bardzo możliwe. David Guetta i Alok na wakacjach z RMF Max. Run, Run River. Teraz nasza propozycja na ten wakacyjny weekend. Może, słuchajcie, wspólne gotowanie, jeżeli będziecie mieli więcej czasu, bo wspólne gotowanie jest jednym z najczęściej wymienianych sposobów budowania relacji rodzinnych i partnerskich. Naprawdę, to możemy tutaj z sopranem też sobie coś ugotujemy, nie wiem. Podgrzejemy kepsa. A na wieczornego kepsa nasze bity, teraz Gipsy, Igo i Formani. Ostatni dzień.

0: Dzieje w niedzielę przy obiadku, jak zejdzie się cała rodzina, no oni się chwalą, że zrobili przecież remix dla Taylor Swift. Każdy wujas na pewno składał gratulacje przy rosołku. Dla chłopaków z Loud Luxury, którzy zremiksowali The Fate of Ophelia, takie petardy mamy dla was w Max Party na wakacjach. Nie kończymy, dzień się nie kończy, lecimy z kolejną nowością. White, Palar, Vivi Simon i Mercury otwierają nasz kolejny set.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

Pierwsze na liście Hopbands, rozpędzona nowość od Lumixa, Self-Aware w naszym piątkowym, wakacyjnym Max Party. No można było potańczyć, poskakać. A jak nie, to polecamy spacery, bo okazuje się, że osoby, które regularnie spacerują przynajmniej 20 minut dziennie, częściej deklarują lepszy nastrój i wyższy poziom energii. No to RMF Max zaprasza na spacer do parku, do lasu, albo po prostu po mieście, gdzie zaprasza nas teraz Roxy. No gdzie nas zaprasza? Roxy zaprasza na miasto. Na ciasto. Miasta.

duet, którego nikt się prawie nie spodziewał, ale wszyscy potrzebowali. Ed Sheeran i Martin Garrix z nami na wakacjach. Repeat It zamyka nasz ostatni piątkowy set w wakacyjnym Max Party. Czekamy na muzyczne inspiracje. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Chwalcie się SMS-em na 3001. No i jutro też będzie repeat, też to powtórzymy. Max Party przy sobocie od 20. Przemek Grabowski i DJ Sopran. Dziękujemy, życzymy wam miłego weekendu.

diabłem.